0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już.
2: RMF Max.
3: RMF Max Bydgoszcz.

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: przyznaj, Asia.
1: Że?
0: On chyba brzmi na takiego, co śpi bez piżamy, nie?
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam.
0: Czas się zastanowić.
1: Przeciwieństwie do ciebie.
0: Potem już będzie za późno, bo się przebierze, pójdzie do roboty i się skończy takie granie w piżamie. Granie w piżamie, jak to ładnie brzmi. Wiktor Waligura na poranku RMF Max. Asia, Irek również. Jesteśmy po to, by wtorek był super.

0: Let's go! Gramy mundialowo na sportowo. Daj, daj, Burna Boy i Shakira w RMF Max.
1: A skoro już mundial, to dzisiaj wieczorem o 21:00 Francja-Senegal. Taki mecz będzie rozgrywany.
0: Francja-Senegal?
1: Francja-Senegal.
0: To połowa Francji nie wie, komu kibicować.

0: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
1: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
2: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Informacje z regionu za chwilę o 6:00 tu w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
1: Mati Cash, nasz piłkarz nożny polski, zrobił sobie nowe włosy, zadbał o swoje zakola i doszczepił sobie to, co tam brakowało.
0: Żadne zakola, po prostu wreszcie zaczął słuchać trenera. Trener mu mówił, żeby tam pokrył dokładnie na skrzydle te wszystkie luki i braki i fryzura fresh u Matiego Cash. Max.
2: Na antenie RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. Przetarg na montaż stojaków nie przyniósł rozstrzygnięcia, nikt się do niego nie zgłosił. Teraz procedura zostanie powtórzona, a niewykluczone, że zmienią się też warunki. Przypomnijmy, lokalizacje stojaków rowerowych zostały wybrane w trakcie konsultacji społecznych.
3: Zgłoszono łącznie około 400 miejsc, które najpierw musiały być sprawdzone pod kątem terenowo-własnościowym. Kluczowymi elementami wyboru były po pierwsze teren, który musiał być własnością miasta, a po drugie względy bezpieczeństwa pozostałych uczestników ruchu. Część zaproponowanych lokalizacji znalazła się w ścisłym centrum miasta w strefie ochrony konserwatorskiej, przez co konieczne były także uzgodnienia z miejskim konserwatorem zabytków oraz plastykiem miejskim.
2: Tyle Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Bydgoszcz.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Groźne gąsienice, które pojawiły się w kilku regionach naszego kraju, zaobserwowano również w gminie Pruszcz pod Bydgoszczą. Sanepid wydał specjalny komunikat. Z jego treścią zapoznała się Monika Jędrzejewska. Moniko, dlaczego te gąsienice są groźne?
5: Bo mogą powodować silne reakcje alergiczne, w tym poparzenia. Zdaniem specjalistów zagrażają przez to zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu poinformował, że w Pruszczu przy ulicy Wyzwolenia 20 na dębach i okolicznych drzewach odnotowano dużą liczbę gąsienic. To prawdopodobnie kuprówki rudnice, które zrzucają włoski, powodujące stany zapalne skóry, i to kontakt z tymi włoskami może powodować silne reakcje alergiczne.
2: Jak dodaje nasza reporterka, świecki sanepid zaleca ostrożność podczas spacerów. A teraz kilka słów o wielkiej pętli Fordonu. Zakończyła się budowa kolejnego odcinka trasy, tym razem u podnóża fordońskich górek między Bołtucia a Orlińskiego. Przypomnijmy, że to duży projekt, który zakłada stworzenie ponad 20-kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej otaczającej fordońskie osiedla. Finansowany jest z bydgoskiego budżetu obywatelskiego.
6: Pomysł powstał już około 20 lat temu, ale wówczas była taka sytuacja, że w zasadzie nie było z kim rozmawiać. Dopiero bydgoski budżet obywatelski stworzył możliwości realizacji tego typu inwestycji.
2: Mówił przewodniczący Rady Osiedla Nowy Fordon Jan Kwiatoń. W poprzednich latach powstały odcinki między Tatrzańską i Bora Komorowskiego, między Wierchową i Geodetów oraz w Starym Fordonie. Nadal trwają prace nad dokumentacją dla kolejnych fragmentów, m.in. wzdłuż ulicy Tatrzańskiej. 80 milionów złotych na projekty społeczne. Samorząd województwa przyznał kolejne dofinansowania. Na liście m.in. budowa rodzinnego domu dziecka w Solcu Kujawskim. Obiekt powstanie u zbiegu ulic Armii Krajowej i Bitwy Warszawskiej.
7: Bardzo potrzebne obiekty, infrastruktura, która integruje, wspiera mieszkańców naszego regionu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Bardzo się cieszę, że właśnie takie projekty już realizują. Nie tylko drogi, kolej, one też cieszą, ale myślę, że najbardziej te, dzięki którym pomagamy bezpośrednio drugiemu człowiekowi.
2: To był marszałek Piotr Całbecki.

0: Wasze ulubione hity na maksa lecą u nas o 6:08,
1: no, tak? No już nie przesadzę, jakiej 8? 6:08.
0: Wczoraj to jeszcze było śmieszne, jak powiedziałem 8:06,
1: dzisiaj
0: ale dzisiaj nie, 6:08. Ja chciałem tylko powiedzieć, że u mnie pomyłka byłaby taka sama jak wczoraj, ale Aśka jest dzisiaj w wyraźnie odmienionym stanie.
1: Jestem kibicem nowej drużyny, Wysp Zielonego Przylądka. Wczoraj obejrzałam cały mecz, piękny mecz z Hiszpanią, zremisowany 0-0.
0: Super.
1: I dołączyłam do listy obserwujących bramkarza drużyny Zielonego Przylądka. Jemu urosło z 50 tysięcy w trakcie meczu do 2 milionów.
0: I wiecie dlaczego Aśka będzie musiała wymienić ekran w swoim telefonie? Bo tak mu dała serduszko na Instagramie, że rozbiła szybkę.
1: Ha, ha.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ja wiem, że za 2 tygodnie będą już wakacje, ale kiedy ciekawe rzeczy dzieją się dookoła szkoły, to RMF Max was o tym poinformuje, na przykład o 6:17.
1: Internet podbija pani Ewa, emerytowana nauczycielka, która oferuje korepetycje z matematyki, chemii oraz angielskiego dla wszystkich zainteresowanych na każdym poziomie.
0: Wow.
1: Nie za pieniądze, nie, tylko za drobne gesty w postaci na przykład pomocy przy kwiatach, podlania ogródka albo domowego ciasta.
0: Już kochamy panią Ewę.
1: Bardzo, jest cały internet cudowna. Panią Ewę pokochał.
0: Ale lepiej niech się pani teraz Ewa schowa przed Rzecznikiem Praw Dziecka, bo jak były lody za czerwony pasek, to jak są kwiatki za piątkę z matematyki, będzie afera. 6:18.
2: Reklama.
3: Na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
2: To ze zlewu.
3: Czemu tak jest?
2: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
3: I co teraz?
2: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
3: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
4: Polecają bydgoskie wodociągi. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: I po reklamie.

0: Sinclair w RMF Max, w sam raz na wtorkowy poranek, żeby dobrze rozpocząć ten dzień 29 minut przed siódmą.
1: Lubię, jak mówisz wtorkowy, bo wtedy przypominam sobie, że jesteś człowiekiem. 6:30.
0: Bo nie wiedziałam, czy to poniedziałek, środa, czy wtorek. Miesza mi się to.
1: To nie aj, to Asiameus. Asiameus, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Kaucjomat marzeń. Kaucjomat marzeń. Słuchajcie, są takie recyklomaty, przed których ludzie jeszcze chętniej ustawiają się w kolejce i nie po to, by odzyskać swoje pieniądze, ale po to, by wsadzić tam wór pełen plastików.
0: No.
1: I ten kaucjomat sam sobie,
0: wyobraź
1: sobie, najpierw to sortuje, dzieli i w ogóle nic się nie obchodzi, co oddajesz.
0: Po prostu wsypujesz wszystko, co ma, że on sobie już wszystko robi sam, co tam potrzeba?
1: Tak, może też sam oszukuje i nie liczy tego dobrze, ale na razie jeszcze nie. Nie psujmy sobie radości takiego wynalazku. Polski kaucjomat normalnie. Ja tak się śmieję, kaucjomat. Let's go. Sounds good. Real good.

0: legendarny dobry nastrój, który mamy dzięki Milky w RMF Max. 21 minut i godzina 7.
1: Uwaga kierowcy, bo to coś do nas. Zapytano kierowców, internautów o to, jak prędko chcieliby się poruszać po autostradach. Jaki limit by im odpowiadał?
0: O Jezu, to chyba jest wiadomość dla wszystkich. No.
1: 150 km na godzinę.
0: Oj, to jest przecież wiadomość dla świętego Piotra. Przepraszam. RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
5: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
6: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
5: A teraz ta mega promocja.
6: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
5: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
6: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
5: Telefon 533 792 929.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Mamo, widziałam największego kota świata!
11: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
10: Będą kocie gwiazdy?
11: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
10: A można pomóc kotkom?
11: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
15: I po reklamie.
16: Muzyka zawsze po pierwsze.
17: Tu się czuję hity.
16: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, idealne duo na wtorkowy poranek. I Need Your Love przed momentem na antenie RMF Max.
1: Asia i Irek w tej samej kategorii, wasze ulubione duo. I u nas jest jak w meczu Arabia Saudyjska-Urugwaj, remis. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, remis. Belgia, Egipt, remis.
0: Wow.
1: Iran, Nowa Zelandia, remis.
0: Dzień remisowy był na mundialu.
1: Wszystkie ważne mundialowe podsumowania oczywiście w mistrzowskim fleszu sportowym będzie za 10 minut punktualnie o 7.
0: Większą karierę niż piłkarze na mundialu robią japońscy kibice. Cały świat pokochał japońskich kibiców, bo oni posprzątali po sobie na stadionie.
1: Ha, że niby tacy porządni.
0: Tak.
1: Mają kaucjomat. Recyklomaty, butelkomaty też dotarły do kraju kwitnącej wiśni.

0: Rihanna robi nam dobry dzień. Tak, Rihanna robi nam dobry dzień. Poczekaj, powtórzmy to jeszcze raz. Rihanna robi nam dobry dzień.
1: Ale tak, ja właśnie... się wierzę, nie muszę tak, mi tego powtarzać.
0: A kto nam robi dobry dzień?
1: Rihanna!
0: Rihanna! A informacje o pełnej, kto podaje najlepsze? A
1: oczywiście RMF Max. Uwaga, pewnie. Kierowcy na Krajowej 92 w Wielkopolsce. Są problemy.
0: Więcej o tym już za parę chwil.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
15: Nowy ekspres los.
16: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
18: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
19: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
1: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
9: We'll be right back.
19: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie obława w Małopolsce policjanci przeczesują okolice Mszany Dolnej w powiecie limanowskim. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią 19-latki. W policyjnym komunikacie czytamy, że po 22 mężczyzna, partner kobiety, przyjechał do miejsca, w którym przebywała. Doszło do sprzeczki, w trakcie której miał ją zaatakować. W okolicach Mszany od rana działają policjanci, a na drogach rozstawiono blokady.
2: Słuchacie RMF Max.
19: A teraz najnowszy raport z dróg, bo przed momentem dostaliśmy sygnał o problemach na krajowej 92 w Wielkopolsce. To jest odcinek Poznanie-Pniewy. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Na trasie obowiązuje wahadło. Ukraina jest coraz bliżej wstąpienia do Unii Europejskiej. Ruszyły negocjacje członkowskie. Wniosek o przystąpienie został złożony 28 lutego 2022 roku. Teraz na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji otwarto pierwszy dział negocjacji, który wcześniej blokowały Węgry.
20: Otwarcie tego pierwszego działu de facto uruchamia cały proces negocjacyjny, bo jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. W dodatku dotyczy takich kwestii jak walka z korupcją, reforma administracji, sądownictwo czy prawa mniejszości, czyli to, z czym Ukraina ma spore problemy.
19: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. I jeszcze zanim o sporcie. Pozytywne wiadomości zza oceanu. Będzie wsparcie militarne dla Polski. Donald Trump potwierdził to w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Do spotkań przywódców doszło podczas uroczystości w Białym Domu.
21: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski. Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy.
19: Mówił wczoraj Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Mistrzowski flesz sportowy. Zaczynamy od starcia Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Tu niespodziewany bezbramkowy remis, bo Hiszpanie byli uznawani raczej za faworytów. To świetny występ, biorąc pod uwagę, że to był nasz debiut na Mistrzostwach Świata. Naprawdę mi się podobało, atmosfera jest szalona. Tak to podsumowali kibice niebieskich rekinów z Cabo Verde, trenera Bubisty. Również remisem, choć w tym przypadku 1-1 zakończyło się spotkanie Belgia-Egipt w Los Angeles. Natomiast w meczu grupy G reprezentacja Iranu zremisowała z Nową Zelandią 2-2. A o 21:00 Francja zmierzy się z Senegalem. Jest trochę cieplej niż ostatnio, w 15 stopni w Suwałkach, to najmniej, ale już na przykład w Warszawie 18, 22 kreski zobaczymy w Krakowie, no i podobnie w Zielonej Górze. Natomiast jeśli chodzi o słońce, ono będzie się pokazywało, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski, ale na przykład północ jeszcze i północny zachód, tam w trochę więcej chmur i mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i w centrum kraju burze.
2: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
0: Chodźcie do nas po poranną energię. Tu RMF Max.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Aj, poranne ćmy się cieszą tym słońcem, bo lecą do światła 9 minut po godzinie 7. Tak mamy w tym studiu, to jest studio RMF Max, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Za chwilę 300 do wygrania u nas.
1: A teraz sprawdzona informacja, wkraczamy w etap wysypu truskawek. No. Tak mi wczoraj powiedział pan, który mi sprzedawał pyszne truskawki. A eksperci mówią, że 200 gramów truskawek dziennie to jest bezpieczna norma. Wszystko co więcej może nam zaszkodzić.
0: Nie dotyczy Polaków i momentu, w którym truskawki kosztują 10 zł za kilogram i mniej. Max. Za tych ekspertów bardzo państwa przepraszam oczywiście. No, tak myślałem. Eksperci z internetu.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Użel, a nawet orzesz ty, jaki to jest dobry numer. 18 minut po godzinie 7.
1: Wszystko w tym numerze się zgadza, tak samo jak zgadza się w naszych trzech stówkach, które mamy dla was w naszej zabawie i za chwilę będą do wygrania.
0: Tylko bądźcie naszymi oczami i powiedzcie nam, co tam u was dzisiaj za oknem. 18 minut po godzinie 7.
1: I to, co macie za oknem, wpisujecie w SMS-a i wysyłacie pod numer 3001-3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a trzy stówki będą do wzięcia.
0: I za bardzo się proszę nie wychylać, żeby to zobaczyć. Hello, tak. Uważajcie na siebie, wiadomo. 300 wy nie są warte tego poświęcenia. Bez wychylania. Co tam macie za oknem? SMS bez żadnych dodatkowych opłat. 3001.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Gratis to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market zawsze po drodze.
1: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Masz pomysł, który może zmienić twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
5: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
6: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
5: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
6: Do kiedy?
5: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
7: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
8: I po reklamie.

0: cześć.
1: Może zbrojeniówka, więc Emil jest chroniony. 6:30 na zegarach RMF Max. Proszę Państwa, co macie dzisiaj za oknem? Piękne SMS-y, piękne.
0: Chmury, korki, zielone drzewa, perspektywę weekendu. Różne rzeczy mają ludzie za oknem we wtorek.
1: Siemano, rano Michał, cześć, witaj o parku.
2: Cześć,
1: Michał, jak nam u Ciebie świat?
2: A w porządku.
1: Co?
2: Mijałem właśnie truskawkowe Eldorado.
1: Truskawkowe Eldorado! Słuchaj, dwa razy na truskawkowe Eldorado nie trzeba nas namawiać. Dla Ciebie mamy 300. Kupisz sobie za to truskawek, ile tylko Ci się zmieści. Ale najpierw musisz dobrze decydować, czy to, co usłyszysz na naszej antenie, to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
0: Jak będziesz dobrze odpowiadał i wykażesz się znajomością piłkarzy, to dostaniesz od nas kasę. Jak nie, to będziemy Ci po stówie zabierać.
1: Aha, więc teraz w reprezentacji Francji przy piłce prawy obrońca Malogusto przyłożył, przymierzył, uderzył i...
0: Malogusto to, Michał, jest piłkarz, czy może włoskie określenie na ludzi, którzy nie znają się na jedzeniu.
1: Malogusto.
0: Michał, szybko.
1: Buongiorno, Malogusto. Piłkarz czy...
0: Dobrze, piłkarz! Brawo! 300 wyobronione. Dzisiaj Francja mierzy się z Senegalem, więc teraz przy piłce Senegal.
1: Senegal, a tu drybluje Koulibaly. Koulibaly to już jest doświadczony obrońca. Kolejny mecz w barwach narodowych. Zachwyca swoją formą. Koulibaly uderzył.
0: Koulibaly to piłkarz czy tradycyjny senegalski instrument drewniany.
1: Drewniany. Koulibaly.
2: Instrument.
0: Piłkarz. Trzecia szansa. Znowu jesteśmy w Senegalu, bo oni cały czas przy piłce.
1: Zwłaszcza, że rozgrywa Thiebou Diéné. Senegalczycy w ataku, jego aerodynamiczna fryzura powoduje, że ten strzał będzie jeszcze mocniejszy. Thiebou Diéné i gol!
0: Thiebou Diéné to piłkarz czy senegalski ryż z rybą i warzywami.
2: Jakaś podpowiedź, żeby było na więcej truskawek?
1: Piłkarz czy truskawki?
2: Piłkarz.
1: A właśnie nie.
0: Truskawki.
1: Czyli coś do jedzenia, Thiebou Diéné.
0: Stuwa dla Ciebie, Michał.
1: Kurczak z ryżem spowodował, że jesteś biedniejszy, ale truskawki z makaronem, stuwa na pewno wystarczy.

0: Jakby to reprezentacja Niemiec tańczyła, Jezus Maria. David Guetta, Alok i Stick Figure. To jest nowość. Nowość prosto z anteny RMF Max. Ale mówię ci, będzie do tego.
1: Ja to widzę.
0: Będzie
1: ja
0: tego,
1: to widzę.
0: Jakaś fajna choreografia. Jakby Belgijka to była. A to wiem, kto będzie taką Belgijkę tańczył.
1: Kto?
0: Po wczorajszym meczu Egipt-Belgia. Faraończycy. A więcej zaskoczeń mundialowych pewnie dzisiaj. A kto chce być ze sprawami na bieżąco, ten słucha o poranku RMF Max.
2: Reklama. Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.

0: życie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu.
10: Najlepszy program do słuchania w pracy.
6: W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Playlista, co zrobić dzień.
18: Niech się dzieje.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Ale już nie płaczemy, prawda? Nie płaczemy, że nie ma naszych na mundialu, bo 10 minut przed godziną 8 podamy wam taki sekret, co pod nieobecność naszych na mundialu może zdarzyć się w temacie zwycięstwo. I to takie zwycięstwo, które pamięta się naprawdę całe życie.
1: 25 tysięcy złotych. O tyle bogatszy może być ktoś, kto zgadnie nasz szyfr do wygranej, otworzy walizkę i wyciągnie pieniądze.
0: I teraz uwaga, specjalnie dla słuchaczy poranka RMF Max mamy taką super rundę. Super runda.
1: Super, to jest turbo runda, a nie super runda.
0: Polega, dobra, turbo runda.
1: Dzięki.
0: 999. To jest szczęśliwy mnożnik. Nie 1000, ale żeby było jeszcze bardziej szczęśliwie, 999 razy mnożymy każde zgłoszenie, które teraz wysyłacie SMS-em na 7327. Zgłoszenie, by wygrać 25 tysięcy złotych.
1: Łapcie za telefon i pozwólcie, żeby ta siła dziewiątek, trzech dziewiątek, 999 przyniosła wam szczęście. Wpiszcie hasło MAX i wyślijcie teraz pod 7327.
0: 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Do wzięcia. Zgłoś się do zabawy szyfr do wygranej. Wygraj MAX 7327.

0: Idealne tempo na wtorkowy poranek. Tak w sam raz na 3 minuty do 8.
1: To jest takie tempo, że jeszcze nie za dużo pali. A jak się rezerwa dzisiaj zapali, no to w jakim nastroju będziemy wjeżdżać na stację benzynową? Ustalenia we Fleszu RMF Max za 4 minuty. Bądźcie z cenami na bieżąco. Słuchajcie RMF Max.
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
5: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
6: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
13: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
12: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
13: Do kiedy?
12: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
14: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
15: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
16: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
17: Wiemy, co jest ekstra.
18: Do tego się słucha.
19: Co jest hitem.
20: To ma potencjał.
17: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
21: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
22: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Najświeższej sprawdzona informacje w pigułce tylko u nas, tylko w RMF Max. Minęła 8, czas na flash. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. W Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce wciąż trwa obława. Jak już wiecie z naszych fleszy, poszukiwany to 19-letni Kacper Wójtowicz, który może mieć związek ze śmiercią młodej kobiety. Akcja trwa od wczoraj. Maciek Sołtys.
2: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, około godziny 22:20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-latką a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a potem uciec. Kobieta zmarła mimo podjętej akcji ratunkowej. W poszukiwania Kacpra Wójtowicza zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. Są też psy tropiące i drony. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe, gdzie policjanci prowadzą kontrolę pojazdów.
0: Słuchacie RMF Max.
1: To już oficjalne. 3,1%. Tyle wyniosła inflacja w maju. GUS potwierdził wstępne wyliczenia. To oznacza spadek, no bo w kwietniu ceny rosły w tempie 3,2% w ujęciu rocznym.
3: Spadek inflacji wynikał głównie z silnego spadku cen warzyw. Ceny warzyw według GUS-u spadły o niemal 8% i to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki.
1: Wylicza główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Zanim ruszymy z mistrzowskim fleszem sportowym, mamy kiepską wiadomość dla zmotoryzowanych w Polsce. Od jutra tankując samochód zapłacimy już pełną stawkę akcyzy.
4: Stawki na pylonach będą zauważalnie wyższe. Widać to już w cennikach hurtowych w rafineriach Orlenu. Benzyna 95 podrożała o 120 zł za metr sześcienny, olej napędowy o 70 zł. To właśnie efekt powrotu akcyzy. Przełoży się to na ceny za litr wyższe o kilkanaście groszy. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to okres przejściowy. W kolejnych dniach powinno być taniej.
1: Bo jak dodaje Igor Skrzypek, do rafinerii ma docierać tańsza ropa. Surowiec zaliczył dużą przecenę po zawarciu wstępnego porozumienia między USA a Iranem. A teraz mistrzowski flesz sportowy.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To właściwie dopiero początek wielkiej piłkarskiej imprezy, a już mamy sporo zaskoczeń. Hiszpania próbuje się pozbierać po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka. To nam pokazuje, że piłka nożna bywa skomplikowana i złożona. Wkładasz w nią dużo wysiłku, ale czasami to nie wystarczy, żeby wygrać, podkreślał trener Hiszpanów Luis de la Fuente. A remisy padły także w starciu Iran-Nowa Zelandia 2-2, Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1, starcie Belgia-Egipt zakończyło się identycznym wynikiem. I zmieniamy na koniec dyscyplinę, bo koszykarze Orlen ze Stalu Zielona Góra pokonali Legię Warszawa 85-73. W wielkim finale Ekstraklasy jest remis 2-2. Kolejne starcie jutro.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: No może jeszcze to nie jest pogoda naszych marzeń, ale jest trochę lepiej niż ostatnio. Zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, bo jest trochę wyżej. 18 stopni zobaczymy dziś w Warszawie, 19 w Trójmieście, podobnie będzie w Łodzi i w Lublinie. Do 22 stopni w Krakowie, w Rzeszowie i w Zielonej Górze to najwięcej. Może się pokazać sporo słońca, szczególnie na południowym wschodzie kraju, natomiast północ i północny zachód jeszcze z opadami.
5: Oj. Czyli z pogodowymi marzeniami czekamy do jutra. Te muzyczne marzenia realizujemy już teraz. 5 po 8 tu

0: klasyka gatunku, proszę Państwa. Guru Josh Project Infinity w RMF Max. 9 prawie minut po godzinie 8. Nie, wróć, 11 po 8.
1: Spoko, odliczenia. Ja, mogę być ja. Nie ma problemu. 8, 11.
0: 12 prawie.
1: Tak.
0: Po 8. No.
1: Asia, chciała Wam podarować dodatkowe 2 minuty poranka, naszego poranka. O, jakie to miłe. Asia, mają Sirek, Jakubek.
0: Z naszej dwójki to zazwyczaj Ty się mylisz w zegarze.
1: Tak, ale...
0: Nie podoba mi się.
1: Ale musicie koniecznie wiedzieć, że Robert Lewandowski poszedł na zakupy. Może w ten sposób odreaguje nieobecność naszych na mundialu.
0: Na
1: nie
0: pewno.
1: Wiadomo, może tak być.
0: Robert Lewandowski kupił sobie luksusowy katamaran.
1: Ulala.
0: Duży, piękny i ze wszystkim na pokładzie, co tylko moglibyście sobie wymarzyć.
1: Hmm, no to ci, co czekają na Roberta Lewandowskiego tam za oceanem w Chicago Fire,
0: no,
1: to muszą się uzbroić w cierpliwość, bo katamaran co prawda już jest. Ale teraz kapitan się musi nauczyć pływać, nie? Aho! W temacie Tadeusz pływa, czyli Teddy Swims. Tak wam gramy. 13 po 8, jakby co.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Niech nam się udzieli nastrój Dawida Podsiadło na błysk. Wasze ulubione hity, te na maksa, lecą w RMF Max.
1: Sprawa ważna. Czy kupiliście sobie już czarny papier toaletowy?
0: Jest taki?
1: Bo to jest nowy hit, podobno nowy trend. Ludzie masowo kupują czarny papier toaletowy. Ale eksperci ostrzegają, że on może być dla nas niebezpieczny, bo jest barwiony, może nam podrażnić skórę, zaszkodzić. No a poza tym nie bardzo tam widać, jakby coś było nie tak.
0: Bardziej szokuje mnie to, że papier toaletowy może być do dupy. I to jest niedobrze. To jest do niczego.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Bydgoski Festiwal Wodny. Sterna.

0: Bydgoszcz, 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Wasz Dyro lubi Dinoro. Pamiętajcie o tym. Dinoro przed chwilą w RMF Max, Gigi D'Agostino. 8:30 na zegarach RMF Max.
1: A ja mam dobre wiadomości, a wiem, że lubicie dobre wiadomości. Idą do nas upały. Uhu. I tropikalne noce. W końcu. Tropikalne to znaczy takie, w których temperatura nie powinna spaść poniżej 20 kreski na plusie.
0: Tropikalne to są takie, w których łatwiej się pokłócić. Łatwiej się pokłócić. Ludzie się kłócą, jak jest tropikalna noc.
1: O
0: otwieranie okna, kiedy chcesz już przymknąć oko. Po co otwierasz, jak leci gorące powietrze do domu? Weź to zamknij.

0: hity na Maxa o poranku w RMF Max z opcją automatycznego szerokiego uśmiechu. To działa tak, że my wam gramy, a wy się od razu uśmiechacie.
1: No, tak, to był Bobby, co wam poranek robi. Bob Sinclair w RMF Max. 21 minut i godzina 9. Trzeba to wiedzieć przed wakacjami, bo być może pojawią się zamykane na kłódki schowki bagażowe w samolotach.
0: O, te takie nad fotelami.
1: Tak, chodzi o to, żeby w razie niebezpieczeństwa, jakby co, trzeba się było szybko ewakuować, to masz wychodzić od razu, a nie szukać swojej torby, gdzie jest moja torba.
0: A to super akurat.
1: No ale w Polsce się nie przyjmie. Bo w Polsce na pokładzie każdego samolotu jest przynajmniej jedna osoba, co potrafi otworzyć każdą kłódkę. Poczekaj. Grażyna, nie wychodzimy, próbujemy to otworzyć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: Gratis to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
2: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Mamo, widziałam największego kota świata!
7: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
6: Będą kocie gwiazdy?
7: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
6: A można pomóc kotkom?
7: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
9: I po reklamie.
11: Samo wchodzi.
12: Tak się robi klimat.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: ona jest fajna. Olivia Rodrigo z takim numerem idealnym dla tych, którzy są w drodze na jakieś ważne spotkanie, jakąś taką ważną rozmowę. To się może udać, wszystko będzie dobrze. 9 minut i 9 tu RMF Max.
1: I RMF Max ma dla was coś specjalnego, zwłaszcza dla tych, którzy lubią, jak im się w życiu po prostu opłaca.
0: Macie wszystko policzone, patrzycie na te rachuneczki, myślicie sobie, opłaca się. Na przykład teraz zgłosić się do naszej zabawy, w której do wygrania 25 tysięcy złotych.
1: A opłaca się z bardzo prostego powodu, bo mamy mnożnik super razy 1300. Pomnożymy wasze szanse na finał.
0: Teraz wyślij SMS o treści MAX na 7327, bo teraz, wchodząc do gry, wysyłasz jedno zgłoszenie, a dostajesz 1300 losów.
1: Powtórzmy to jeszcze raz. Jeden MAX wysłany pod 7327 właśnie teraz daje ci 1300 szans na to, że to właśnie ty zagrasz w finale.
0: I dlatego to jest właśnie najbardziej opłacalna opcja tego dnia.
1: Proste.
0: MAX wyślij teraz na 7327.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: memories.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
4: O, adres taki egzotyczny.
5: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
4: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Stabilna praca? Realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj. Wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
7: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
11: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
12: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
13: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.

0: zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
2: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
1: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
2: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
1: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
2: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
1: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
2: Play-Doh, to działa!
3: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Jest 9:00, czas na poranny flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Po wakacjach we wrześniu ruszy budowa Portu Polska, największego lotniska w kraju. Powstanie on w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Do końca sierpnia mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których zbudowane zostaną terminal i pasy startowe.
2: Rozpoczęcie fundamentowania jest w tym roku, będzie zakończone w przyszłym roku, w pierwszym kwartale.
3: A kiedy samo lotnisko ma być gotowe? Jaki jest plan aktualny dzisiaj?
2: Koniec 32 roku, taki mamy plan uruchomienia lotów z nowego lotniska i przeniesienie wszystkich lotów komercyjnych, pasażerskich z lotniska na warszawskim Okęciu.
1: Z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem rozmawiał Michał Dobrowicz.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Poranek w Bydgoszczy pochmurny, ale w kolejnych godzinach pokaże nam się słońce. Czy dziś przydadzą się parasolem? O tym powiemy tuż po fleszu. Od rana na Osiedlu Leśnym obowiązuje nowa organizacja ruchu. Zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na skrzyżowaniu Sułkowskiego z Kamienną. To nie koniec ważnych dla kierowców informacji. Drogowcy otworzyli wschodnią jezdnię Sułkowskiego między Chodkiewicza i Kamienną, a także zachodnią jezdnię między Kamienną a Dwernickiego. Można też już korzystać z wylotu z Kasztanowej oraz z ulicy Dwernickiego. A na miejscu jest Monika Jędrzejewska. Moniko, na czym obecnie polegają prace?
4: Nadal trwają prace na skrzyżowaniu Sułkowskiego z Kamienną i spowodują zmiany w kursowaniu linii 52, 57, 65, 68 i 80. Mapkę znajdziecie na stronie Zarządu Dróg.
1: Tyle nasza reporterka. Przypomnijmy, na Osiedlu Leśnym trwa budowa ścieżek rowerowych. Dodatkowo zlecono także wymianę nawierzchni na ulicy Sułkowskiego. W nowoczesny sprzęt doposażone zostało Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum. To m.in. różnego rodzaju symulatory, z których na co dzień będą korzystać studenci.
5: Udało się nam uzyskać symulator endoskopowy, symulatory do USG pediatrycznego, które cieszą się już dużym takim powodzeniem, jeżeli chodzi o zajęcia teraz studentów ratownictwa czy na kierunku lekarskim.
1: Jaki jeszcze sprzęt został zakupiony przez uczelnię?
5: Dodatkowo doposażyliśmy też Centrum Symulacji w sprzęt mniejszy, trenażery do kaniulacji pod kontrolą USG, do defibrylacji, AED.
1: Tyle Zofia Tekień-Jankowska z Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum w Bydgoszcz. Jeszcze krótki komunikat dla mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Od dzisiaj planowane są próbne loty samolotu wykonywane przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2. W związku z tym w ciągu najbliższych dni może być głośno. Jak informuje Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, testy powodujące zwiększony poziom hałasu potrwają do 26 czerwca. We Flash o 9:00 to już wszystko. Za niecałą już godzinę przedstawimy Wam kolejną porcję aktualnych informacji. Powiemy m.in. o tym, kto będzie gwiazdą tegorocznej odsłony Steru na Bydgoszcz.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
1: Na razie nad Bydgoszczą i regionem sporo chmur, ale w kolejnych godzinach, jak zapowiadają synoptycy, coraz częściej pokazywać będzie się nam słońce. Dziś już parasole można odłożyć na bok. Nie ma mowy o opadach deszczu, a temperatura nadal bez szału. W tym najcieplejszym momencie na termometrach zobaczymy 19 stopni. W nocy z wtorku na środę na skali okolice 6-7 z plusem. Wiatr umiarkowany, ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie.

0: Ale proszę państwa, dzisiaj się będzie działo na mundialu, słuchajcie, o północy. Norwegia gra z Irakiem.
1: Ale północ to już trochę jutro.
0: No właśnie, to będzie tak, że pierwszy gwizdek będzie dzisiaj, a mecz będzie dopiero jutro. I bądź tu w pełnej dyspozycji. A oprócz tego, uwaga... Dzisiaj Francja gra z Senegalem.
1: Ale dzisiaj, bo o 21:00.
0: Tak. Francja-Senegal. Połowa Francji nie wie, komu ma kibicować. Asia Irek, jesteśmy zawsze z wami. Pa. Do jutra, pa.

co jest nowość w RMF Max. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: No i o to nam właśnie chodzi. Shim za wspaniała energia, nowe Fire Fire. No i ten numer mówi coś jeszcze, że za 10 dni wakacje. Wtorkowe byle do obiadu w RMF Max, Robert Majowski, dzień dobry. Wiecie, że dziś znowu będzie szansa na sporą gotówkę, na przykład na wakacyjne wyjazdy? Jeśli nie wiecie, za 20 minut wytłumaczę co i jak. Dua Lipa też się musiała niedawno tłumaczyć po swoim weselu w Palermo, które wywołało takie zamieszanie, że aż mieszkańcy się oburzyli. A ja myślałem, że to w Polsce wesela robią największe zamieszanie, bo impreza razem z poprawinami to nawet tydzień potrafi trwać. Do imprez przejdziemy później. No a Dua Lipa w RMF Max za chwilę.
1: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczołydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
11: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
10: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
11: Do kiedy?
10: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
12: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
13: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
14: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca.

0: miejsca w salonach Voyas i na voyas.pl.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

wtorek z Tymkiem w RMF Max, bo już jest miło. Tym bardziej, jeśli już wam się udało dojechać do pracy, no bo jeśli dopiero będziecie jechać, to przez osiedle leśne, to warto pamiętać o pracach drogowych. Drogowcy budują tu ścieżki rowerowe, ale postanowili też wymienić nawierzchnię na ulicy w obrębie skrzyżowania Kamiennej i Sułkowskiego, także są zmiany w organizacji ruchu. Autobusy będą kursować ulicami Gdańską i Mickiewicza. Szczegółowe informacje i mapkę z tymi połączeniami autobusowymi znajdziecie na stronie miasta, a kierowcy, no to niech obserwują znaki w tej okolicy. No a do pracy na wtorek Andy Dust. Z Okary je proponuję, żeby tempo dobre utrzymać i później jeszcze Bibi Rexha z Davidem Guettą.

0: Mamy kolejny hicior na lato, Baby Rexa, David Guetta, nowy numer w RMF Max. To właśnie w temacie wakacji mam coś, bo dzisiaj mamy dzień rodzinnych przekazów pieniężnych. Serio, jest coś takiego, można sprawdzić. No i przypomina mi się, jakie to jest miłe, jak się na koloniach dostaje kaskę od rodziców. No ale rodzice też przecież muszą skądś wziąć. No z pustego nie nalejesz. A rodzicom kto przeleje? No jak sami nie zarobią? To już mówię. My możemy i nawet nie musicie jechać na kolonie, wystarczy, że wpiszecie się do naszej zabawy z szyfrem do wygranej. Najlepiej teraz, bo za chwilę czymś się zajmiecie i zapomnicie. Wpisujecie słowo Max w SMS-ie, wysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł no i dzięki temu macie szansę dzisiaj na 25 tysięcy złotych. Takie to proste. No i jeszcze za 2 godziny podpowiem wam, od jakiej cyfry zaczyna się szyfr, żeby było łatwiej. A teraz powtarzam, słowo Max wysyłajcie na 7327.
1: Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
5: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
4: A teraz ta mega promocja.
5: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
4: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
5: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
4: Telefon 533 792 929.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
20: I po reklamie.
13: Na razie nad Bydgoszczą i regionem sporo chmur, ale w kolejnych godzinach, jak zapowiadają synoptycy, coraz częściej pokazywać będzie się nam słońce. Dziś już parasole można odłożyć na bok. Nie ma mowy o opadach deszczu, a temperatura nadal bez szału. W tym najcieplejszym momencie na termometrach zobaczymy 19 stopni. W nocy z wtorku na środę na skali okolice 6-7 z plusem. Wiatr umiarkowany, ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Bydgoszcz.

jest nasze muzyczne paliwo na wtorek. Sombr w RMF Max. Z tym się jedzie, z tym się działa. No gorzej, że na to prawdziwe paliwo. Na stacjach już się kończy tarcza ochronna. Już nie będzie cen maksymalnych. No ale obiecują, że to tylko tam o kilkanaście groszy podrożeje. I ja bym poczekał z tym optymizmem, żeby się nie okazało, że na wakacje taniej samolotem na Majorkę polecieć niż samochodem do Łeby pojechać. No ale o wakacyjny budżet to tak czy owak już warto zadbać. Pomożemy z tym dzisiaj. Szczegóły po 10, a teraz już w wakacyjnym klimacie, bo czemu mamy z tym czekać? Modelki!

0: Reklama.
1: Benvenuto al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze. Obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
16: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
15: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
16: Do kiedy?
15: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
17: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
18: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
19: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: I po reklamie.
21: Jest 10 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
22: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10 Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
21: Tyle Kac Jasper Wróblewski.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
21: Drogowcy przed chwilą poinformowali, że jutro startuje remont chodników i ścieżek rowerowych na wiadukcie w ciągu ulicy Gdańskiej w rejonie Myślęcinka. Najpierw prace będą prowadzone przy jezdni w kierunku Osielska. Zakres robót obejmie też konserwację stalowych konstrukcji. Utrudnienia potrwają przez około 2 miesiące. Z kolei na przełomie czerwca i lipca powinien ruszyć remont torowiska w rejonie skrzyżowania Gdańskiej z Kamienną. Prace pochłoną 12 milionów złotych i nie spowodują większych zmian dla pasażerów komunikacji miejskiej. Do końca roku potrwa modernizacja pętli Las Gdański i z tego powodu w tym miejscu i tak nie jeżdżą tramwaje. Szybko zmieniamy temat. Artur Rojek to muzyczna gwiazda tegorocznego Steru na Bydgoszcz, który już w ten weekend odbędzie się na Wyspie Młyńskiej. W planach także parada jednostek pływających, warsztaty spływania na desce SUP czy charytatywny wyścig kaczek.
1: Jest to już kolejna edycja 17 Steru na Bydgoszcz. Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy tak tłumnie przychodzą na to wydarzenie. Wszyscy praktycznie czekają co roku na Ster na Bydgoszcz. Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży. Wszystko oczywiście w atmosferze wody, tak? Gdyż zawsze Ster na Bydgoszcz kojarzy nam się z imprezą wodną.
21: Zapowiada wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. Duże wydarzenie szykuje się też w podbydgoskim Łochowie. W sobotę, 20 czerwca, w ramach długodystansowego Pucharu Polski odbędzie się 4. Kujawian Pomeranian Rollfest.
2: Biegamy, idziemy Nordic Walking, ale przede wszystkim Puchar Polski na rolkach, w maratonie, w półmaratonie, fitness, no i oczywiście w wyścigach dla dzieci.
23: Impreza dla amatorów, czy może dla wytrawnych rolkarzy?
2: W tym roku to międzynarodowa impreza, bo na listach mamy już zawodników z zagranicy, ale ona jest przede wszystkim skierowana dla tych, którzy są rekreacyjnie, swobodnie, dla przyjemności spędzić czas, a więc wystartować właśnie na rolkach w pięknej miejscowości w Łochowie, w gminie Białe Błota. Trasa przecudowna, no i przede wszystkim termin. 20 czerwca, dobry termin, przed wakacjami, możemy się jeszcze zmierzyć, walczyć o medale.
21: Ze Zbigniewem Karnasem, prezesem UKS Czapla Białe Błota, rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Uwaga, zapisy jeszcze trwają. A teraz aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu. Zostańcie razem z nami. 19 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dziś dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. Poza tym za oknami trochę słońca, trochę chmur, ale już bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. Warunki biometeorologiczne są neutralne, czyli nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie bez większych wahań, a wiatr najczęściej ma być umiarkowany. W nocy 6-7 na skali.
24: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
25: Wtorkowe po 10:00, no to w takim tempie ekspresowo ogarniemy pierwszą zmianę i jeszcze może dzisiaj wam pokaźna gotówka wpadnie. Szczegóły za kilka minut, a teraz Milki do pracy i jedziemy.

Wiktor Waligura w RMF Maxa. To jest gość, nic dziwnego, że zaprosili go do męskiego grania w tym roku. No ale czemu ma być tylko męskie? Parytet powinien być i oni już dawno o tym pomyśleli. Pamiętacie doskonale Busta Rhymes, Mariah Carey, piękna i bestia, raper i diva. Taki numer powstaje tylko raz, ale słuchać można bez przerwy. No to posłuchajmy.

jak się ma taki głos jak Raj, to się go chyba ubezpiecza na grube pieniądze. No w końcu dzięki niemu zarabia. To teraz mam coś wymagającego dużo mniej wysiłku. Nie trzeba śpiewać, nie trzeba mówić nawet. Wystarczy wpisać jedno słowo. Pewnie się domyślają niektórzy, ale jeśli nie, to prowadzący podpowie. Słowo max. Jest? Gotowe? Wpisane? No to teraz jeszcze wyślijcie je na 7327. Owszem, to kosztuje 3,69 zł. Okej, okay, ale co w zamian? No w zamian szansa na dużo więcej, no bo przecież inaczej bym was nie zachęcał. Na 25 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj. Bo trzeba szyfr do walizki odgadnąć i już odpowiadam słuchaczom, którzy pytali, czy jakaś promocja będzie. No jak nie, jak tak, no. Nawet nie jakaś, tylko bardzo konkretna. 800 losów przez najbliższe 10 minut. Bierzecie? No to jeszcze raz przypomnę. Słowo max wysyłajcie na numer 7327.

0: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
3: Winda nie działa.
2: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
3: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
4: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
10: To ze zlewu.
9: Czemu tak jest?
10: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
9: I co teraz?
10: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
9: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
11: Polecają bydgoskie wodociągi.
12: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
13: RGT Diplom i ten nowy rzepak Ceos?
12: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
13: Do kiedy?
12: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
14: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
9: Mamo, widziałam największego kota świata!
15: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
9: Będą kocie gwiazdy?
15: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
9: A można pomóc kotkom?
15: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: I po reklamie.

się zbiera taka ekipa, no to musi wyjść dobry numer. Gibbs, Kukon, Jonathan, RMF Max, Bydgoszcz. To ja wam podpowiem, gdzie wy ze swoją ekipą możecie rządzić w tym tygodniu. No bo to się tylko tak wydaje, że od wtorku do weekendu daleka droga, ale można ją sobie skrócić. Na przykład czwartkowym koncertem Grzegorza Turnała w Fabryce Lloyda. Później w piątek w tym samym miejscu wystąpi grupa Happy Set. To będzie koncert z okazji ich 25-lecia. A no i jeszcze dzisiaj Open Stage, czyli taki otwarty mikrofon w Over the Under Pub dla wszystkich utalentowanych. Śpiewacie, rapujecie, stand-upujecie, można się tam pojawić. No to stand-up po pracy, ale w pracy też będzie wesoło, bo Kyle mam dla was teraz, a później jeszcze mundialowa Shakira wskoczy przed mikrofon.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat, obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands, Let Me Be In Your Arms.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: To tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo.

0: wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: Jak działać, to na maksa.
4: Hit za hitem.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: 19 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dziś dla Bydgoszcza, a także pobliskich miejscowości, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. Poza tym za oknami trochę słońca, trochę chmur, ale już bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. Warunki biometeorologiczne są neutralne, czyli nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie bez większych wahań, a wiatr najczęściej ma być umiarkowany. W nocy 6-7 na skali.
4: RMF Max.
3: RMF Max Bydgoszcz.

Lot, którą całe biuro potrafi zaśpiewać, albo przynajmniej zanucić, no to liczę na to, że na koncertach Lato na Maxa też nie będziecie cicho pod sceną i zaśpiewacie z Grzegorzem Chyżym, między innymi, bo za 10 dni zaśpiewa w Wadowicach, ale później będzie jeszcze Gogolin z Oskarem Cymsem, no i kolejne koncerty ze wspaniałymi artystami, ale to już możecie sprawdzić na rmfmax.pl, gdzie i kiedy będziemy. Dawid Podsiadło też koncertuje, no i tłumy zbiera na stadionach, prawie jak my. Sezon blisko, a u Dawida Podsiadło już się zaczął.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest fresh.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
14: Wolę życie w biegu i w obiegu.
15: Pieniądz musi krążyć.
16: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
17: Stabilna praca? Realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
0: I po reklamie.
18: Nie oceniamy.
19: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
20: Jest 11 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na przedpołudniowy flash. Tomek Urbański. Zaczynamy. Państwa Unii Europejskiej pracują nad wspólnymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Jak mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister Barbara Nowacka, efekty tych rozmów możemy poznać już w przyszłym roku.
21: Wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu siedmiolatki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji, to w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy.
20: Dodała Barbara Nowacka.
19: To jest RMF Max Bydgoszcz.
20: Na bieżąco informujemy Was o postępach prac przy budowie S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń. W związku z kolejnym etapem robót dużo zmian wprowadzonych jest na ważnym węźle Bydgoszcz-Południe. Aktualne zaawansowanie wszystkich prac pomiędzy węzłami Bydgoszcz-Południe i Parkiem Przemysłowym oraz na obwodnicy Brzozy to prawie 40%. Finisz w przyszłym roku. W przedpołudniowym fleszu odwiedzamy Centrum Symulacji Medycznych, z którego na co dzień korzystają studenci Collegium Medicum. To miejsce zostało doposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. Uczelnia zakupiła m.in. bardzo zaawansowane technologicznie trenażery.
0: Ja aktualnie pokazuję wykorzystanie symulatora USG pediatrycznego. To, co widzimy na ekranie, to jest właśnie obraz serca. I to, co jest wyjątkowego w tym symulatorze, to to, że widzimy w 3D anatomię, a dodatkowo widzimy ułożenie sondy. Teraz próbujemy zobrazować pęcherz.
1: I wszystko widać jak u prawdziwego pacjenta.
0: I widać pęcherz, proszę bardzo. To czarne kółeczko, to jest pęcherz.
20: O naszą reporterkę Monikę Jędrzejewską oprowadzała Zofia Tekien-Jankowska z Centrum Symulacji Medycznych. Uczelnia kupiła też symulatory, m.in. do nauki wykonywania zastrzyków, udrażniania dróg oddechowych i przyjmowania porodów. Przypominamy Wam o naborze wniosków do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Ten etap potrwa do końca miesiąca. Kto może zgłosić projekt? Pytamy o to Agnieszkę Przybył z Biura Partycypacji Społecznej.
22: Nikogo nie wykluczamy. Zgłosić projekt może każdy mieszkaniec. Nie ma konieczności meldunku, a także osoby, które są niepełnoletnie, ale chciałyby uczestniczyć w programie, również mogą to zrobić ze zgodą swojego opiekuna prawnego. bydgoszcz.pl/BBO. To jest adres niezmienny, mam wrażenie, już od kilku lat. Tutaj zgłaszamy projekty i tutaj będziemy także w listopadzie głosować.
20: W puli bydgoskiego budżetu obywatelskiego znajduje się blisko 16 milionów złotych. Jeszcze na koniec dobra informacja. Miasto pozyskało właśnie dofinansowanie w ramach programu Aktywny Orlik Zdrowi Mieszkańcy. To 30 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przeprowadzenie zajęć na boiskach Przyśląskiej i Węgierskiej. Popołudniową porą nad Bydgoszczą i regionem nie powinno zabraknąć słońca i błękitu na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, zapewniają nas lokalni synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. W nocy spadek, wtedy minimum 6-7 z plusem. W środę dużo słońca, poza tym będzie ciepło. Temperatura podskoczy do 22 stopni.
23: No to mamy tempo, jakbyśmy kolarski peleton chcieli zostawić za sobą, a my po prostu chcemy dogonić kolejny weekend. I na razie chyba idzie nam całkiem nieźle. Robert Bajomski, Bled do obiadu w RMF Max i Bledka. No właśnie, Bledka, to musicie wiedzieć, wystąpi w sierpniu na Fire Festival w Chorzowie, promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego, 28-30 sierpnia. Wspaniali artyści i ona wśród nich, Bledka, teraz w RMF Max. Daleko z

0: Khalid w RMF Max. Takich trzech, jakich dwóch, to już byśmy mieli niezłą kolejkę, więc mówię tylko wam, no bo przecież obiecywałem, mam dla was pierwszą cyfrę z tego szyfru. Co to go trzeba odgadnąć, żeby otworzyć walizkę, no bo pamiętacie, że w środku 25 tysięcy złotych mamy dla was, no i ta walizeczka jest zamknięta właśnie czterocyfrowym szyfrem. Ja to nigdy z tego nie korzystam, bo raz zamknąłem na taki szyfr na lotnisku i później w hotelu trzeba było walizkę nożem otwierać, ale tu na szczęście mamy wszystko zapisane i dlatego spoglądam teraz na ściągę i już wam mówię, że dziś szyfr zaczyna się od cyfry 9. Tyle już wiecie. No i jeśli do was dziś zadzwonimy, to już będziecie mieli mniej do odgadnięcia. Tylko zapamiętajcie, 9 na początku. No to teraz jeszcze przypomnę. W SMS-ie wpisujecie słowo MAX. Wysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł. No i w ten sposób dzisiaj możecie zawalczyć o 25 tysięcy złotych. Pamiętajcie, 9 na początku. RMF MAX.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
2: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
3: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
4: Masz pomysł, który może zmienić twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższy...
6: Mamy to! Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus.

0: pewność. Zero potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
5: RGT Diplom i ten nowy rzepak Ceos?
4: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
5: Do kiedy?
4: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
6: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
7: I po reklamie.
8: Tu jest RMF Max.
9: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
10: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
11: Hity na Maxa.
8: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Galaxy w RMF Max Bydgoszcz. Nie tylko za biurkiem praca idzie lepiej z taką muzyką, ale nawet za kierownicą. W korkach jakoś mniej się człowiek nudzi. No ja tu o pracy, ale tak naprawdę najlepsze rzeczy się dzieją po pracy. No i właśnie chciałem wam podpowiedzieć, przypomnieć, że w najbliższy piątek w El Jazz Bydgoszcz odbędzie się koncert Montana Country Band. Też w piątek Noko i Nowika wystąpią w Mózgu, a w sobotę w Fabryce Lloyda Problem. Kolejny koncert w Bydgoszczy to już plany na najbliższy weekend. No a męskie granie niebawem rusza w trasę koncertową i będzie można wtedy zaśpiewać nareszcie, tak jak oni teraz w RMF Max. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: RMF Max.
2: RMF Max Bydgoszcz.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max. No świetnie się dobrali. Mamy kolejny hicior w trasę na wakacje. No ale to jeszcze trochę, jeszcze 10 dni. Wytrzymamy. A jak będzie u nas za oknami przed wakacjami? O tym za moment i po prognozie. Cudowny głos Ariany Grande pojawi się w RMF Max.
1: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Lis to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Mamo, widziałam największego kota świata!
7: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
6: Będą kocie gwiazdy?
7: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
6: A można pomóc kotkom?
7: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Bydgoszcz 106.1 FM.
14: Popołudniową porą nad Bydgoszczą i regionem nie powinno zabraknąć słońca i błękitu na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, zapewniają nas lokalni synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. W nocy spadek, wtedy minimum 6-7 z plusem. W środę dużo słońca, poza tym będzie ciepło. Temperatura podskoczy do 22 stopni.
9: RMF Max.
12: RMF Max Bydgoszcz.

chyba nie ma nikt wątpliwości. Najlepsza DJ-ska ekipa świata, Swedish House Mafia w RMF Max. Niewiarygodne rzeczy wyprawiają na festiwalach, kiedy razem skakują na scenę. Ale są rzeczy, które lepiej robić w pojedynkę. Na przykład zgłaszać się do zabawy szyfr do wygranej. No wiecie, żeby później nie było kłótni. Kto się zgłosił, kto tam kliknął, kto odebrał telefon od RMF Max. Zresztą najlepiej jak wejdziecie na naszą stronę rmfmax.pl. Tam się wszystkiego dowiecie i tam się możecie zgłosić po 25 tysięcy złotych. A teraz w Bledowiadu zgłasza się Roxy, nie sama, bo z White'em, i później jeszcze zaśpiewa Selena Gomez.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
9: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
11: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
12: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
13: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
15: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
14: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
15: Do kiedy?
14: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
16: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
17: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
18: I po reklamie.

0: Czas na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Znalezienie noclegu na kilka nocy w Barcelonie może być nieco trudniejsze. Za 2 lata w stolicy Katalonii nie będzie już krótkoterminowego wynajmu turystycznego. To duży problem dla inwestorów kupujących nieruchomości w Hiszpanii. Nowe przepisy mogą też nie sprostać oczekiwaniom wszystkich.
1: Właściciele tych mieszkań tak mają taki profil, że nie zdecydują się wynająć tego na 5 lat, tak jak powiedzmy chcą to politycy. Będą szukać jakichś innych ścieżek wynajmu średnioterminowego, który dalej jest gdzieś tam dozwolony.
0: Ocenia Mariusz Mleczko, Polak mieszkający w Barcelonie.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Jest nowy termin uruchomienia szkoły podstawowej w podbydgoskim Niemczu. Inwestycja ma być gotowa 1 listopada, poinformował o tym w mediach społecznościowych wójt gminy Osielsko. Jak wyjaśnia, opóźnienie wynika m.in. z wysokiego stopnia skomplikowania projektu. Organizacja oświaty od września zostanie przygotowana w taki sposób, aby dzieci miały zapewnione doskonałe i bezpieczne warunki w dotychczasowych placówkach, zapowiada Janusz Jedliński. Budynek za ponad 60 milionów złotych powstaje przy ulicy Matejki. Obiekt został zaprojektowany dla 250 uczniów z klas 1-3 oraz 400 uczniów z klas 4-8. Duża akcja funkcjonariuszy z CBŚP. W ich ręce na terenie Bydgoszczy wpadło 11 osób. Kim są zatrzymani? O tym Monika Jędrzejewska.
3: To osoby w wieku od 22 do 44 lat. 7 mężczyzn i 4 kobiety. Policja przeszukała ich miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Podczas czynności ujawniła około 2 kg różnych nielegalnych substancji. Amfetaminy, narkotyków syntetycznych i marihuany. Cała jedenastka usłyszała zarzuty związane z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a 7 z nich dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 6 osób trafiło do aresztu.
0: Jak ustaliła nasza reporterka, zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia. W ten weekend kolejna odsłona steru na Bydgoszcz. Czas na bydgoski festiwal wodny, który za każdym razem gromadzi tłumy mieszkańców i turystów.
4: Wyspa zmienia się w trochę wyspę tropikalną, trochę wyspę kulinarną, trochę wyspę szantową. Wszystko oczywiście wokół tematyki wodnej, ale także szeroka gastronomia, wiele atrakcji dla dzieci, pokazów, warsztatów, koncertów zarówno muzyki szantowej, jak i Gwiazda Wieczoru Artur Rojek i dyskoteka pod gwiazdami w sobotni wieczór na koniec 1 dnia steru.
0: Zapowiada wiceprezydent Łukasz Krupa. Festiwalowe wydarzenia odbędą się także w Amfiteatrze Przymostowej, na Barce Lemara oraz na skwerze Sebastiana Malinowskiego nad Kanałem Bydgoskim. Jeszcze krótka informacja sportowa. Emilia Pińczewska nadal będzie siatkarką pałacu. Jak informuje klub, to już 5 sezon zawodniczki w barwach zespołu z Bydgoszcz. Jak zapowiadają synoptycy, w drugiej połowie dnia nie powinniśmy narzekać na brak słońca. Będzie sporo rozpogodzeń. Chmury też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach w Bydgoszczy, a także w Solcu Kujawskim czy w Koronowie zobaczymy maksymalnie 19 stopni. W kolejnych dniach będzie cieplej. Jutro w środę 22 stopnie, w czwartek jeszcze wyższe wartości, a w ten weekend pojawią się upały 30 stopni i więcej.
5: Już rozpoczęliśmy wtorkowe popołudnie, to już tak sympatycznie się robi, prawda? To już całkiem blisko do końca wtorkowej zmiany, a ja tu jeszcze mam dla was taką muzykę, żeby ten czas nic a nic się nie dłużył. RMF Max. Dub Dogs i gdzieś tam w tle grupa New Order i bierzemy się za popołudnie.

0: wam, będzie grane na wakacyjnych imprezach David Guetta, Alok w RMF Max. No ale żeby móc sobie pozwolić na urlop w jakimś wypasionym kurorcie, no to wiadomo, no trzeba trochę odłożyć, normalna rzecz. Jeszcze jak to jest Egipt, to da się udźwignąć, ale jak ktoś by się chciał szarpnąć na Juratę albo Kołobrzeg, o, to już trzeba wziąć się do roboty, albo wygrać kasę dziś w RMF Max, a to się może wydarzyć, skoro teraz mam dla was niemożliwie duży bonus. Ja nie wiem, kto się na to zgodził, ale mam sygnał, że mogę. No to posłuchajcie, no od teraz przez 10 minut wasz SMS da wam 1270 losów. No to sami powiedzcie, że to jednak sporo większe szanse na telefon od RMF Max w dzisiejszym finale. No i 25 tysięcy złotych do wygrania. Kto chce dziś spróbować odgadnąć szyfr do walizki z 25 tysiącami w środku, niech wysyła teraz słowo Max na numer 7327. Koszt SMS-a 3,69 groszy. Po 25 tysięcy złotych.
1: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
5: Winda nie działa.
4: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
5: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
13: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
12: A teraz ta mega promocja.
13: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
12: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
13: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
12: Telefon 533 792 929.
14: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje na... Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje na...

0: wyjechać na grilla z przyjaciółmi. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: I po reklamie.

Wiktor Waligura w RMF Max Bydgoszcz. Dobrze zapamiętajcie to nazwisko, bo będzie o nim jeszcze głośniej, no bo w tym roku występuje na męskim graniu. A kto występuje w tym tygodniu u nas w Bydgoszczy? No, przypominam, że w piątek koncert Happy Set w Fabryce Lloyda, a w sobotę bydgoscy bluesmeni w Bosco Bar, no i też w sobotę w wakacyjnym klimacie impreza z leżakami w Wake Parku, którą rozkręci DJ Duch. No ale za chwilę wasz szef będzie miał do mnie pretensje, że ja was tu imprezami rozpraszam, a tu się jeszcze jednak we wtorek skupić trzeba na pracy, no to gramy Yearbooks i działamy, a później jeszcze Hazel będzie ze swoją nową

0: Johnson. Reklama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
12: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
21: W RMF Max. Hit za hitem.
20: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
22: Jak zapowiadają synoptycy, w drugiej połowie dnia nie powinniśmy narzekać na brak słońca. Będzie sporo rozpogodzeń. Chmury też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach w Bydgoszczy, a także w Solcu Kujawskim czy w Koronowie zobaczymy maksymalnie 19 stopni. W kolejnych dniach będzie cieplej. Jutro, w środę 22 stopnie, w czwartek jeszcze wyższe wartości, a w ten weekend pojawią się upały 30 stopni i więcej.
19: RMF Max.
20: RMF Max Bydgoszcz.

Daddy Yankee w RMF Max. A ja nie wiem, czy on tym numerem chce nas zmotywować do pracy, czy bardziej wyrwać na leżak. Poczekajmy może z tym do urlopu. A no właśnie, czy urlop może być tańszy w tym roku? Są na to szanse, bo czytam właśnie, że udało się dogadać z liniami lotniczymi, nie trzeba będzie płacić za bagaż podręczny. To dotyczy oczywiście rejsowych lotów. Tylko ja jestem nieufny. Od razu mi to coś za ładnie wyglądało i postanowiłem poczytać dalej. No i mam, no już mówią linie lotnicze, że no wiecie, dostosujemy się, ale bilety mogą być przez to droższe. No to teraz czekam, jak na to wszystko wchodzi polski rząd i ogłasza ceny maksymalne na bilety. Chociaż na razie to wygaszają górne widełki na paliwo. No zawsze zostaje wyjazd do rodzinki i ciocia się na pewno ucieszy. Żeby tylko czasu na koncerty Dawida Podsiadło wystarczyło. To jego najnowsze na błysk w RMF Max znowu pozamiatał.

0: Reklama.
1: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą wszystkie paluszki Beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 13 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Radosław Piesiewicz, prezes PKO lub przegłosowanym, w ciągu 30 dni będzie musiał zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: To prezes jest nieugięty, dobrowolnie ustąpić nie zamierza i raczej nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie zwoła kolejne walne zgromadzenie. W kwietniu kończy się jednak kadencja prezesa Piesiewicza i nie może on przejść obojętnie wobec opozycji, która wtedy zapewne zagłosuje za innym kandydatem. Lista zarzutów opozycji do prezesa Piesiewicza jest długa na jej czele. Podpisanie umowy z firmą Zonda Krypto i opóźnienie w wypłatach nagród dla medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich.
0: W końcu wczoraj wszyscy dostali zaległe pieniądze za niewypłacone tokeny, dodaje Cezary Dziwiszek.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Krótka informacja dla pasażerów. W związku z kolejnym etapem prac wzdłuż Sułkowskiego na osiedlu leśnym linie autobusowe numer 52, 57, 65, 68 oraz 80 kursują zmienioną trasą. Przypomnijmy, ma to związek z budową nowych ścieżek rowerowych, a także wymianą nawierzchni w rejonie skrzyżowania Sułkowskiego z Kamienną. Prace są na finiszu. Specjalistyczny sprzęt medyczny wyposażone zostało Centrum Symulacji Medycznych. To miejsce, z którego na co dzień korzystają studenci Collegium Medicum.
3: Ten symulator służy do treningu odnośnie endoskopii, czyli badania od środka żołądka, w tej chwili co koleżanka wykonuje, jelita grubego, ponadto bronchoskopii, czyli oceny tchawicy i oskrzeli, jak i również pęcherza moczowego. Pozwala nabyć doświadczenie w wykonywaniu badań, plus jeszcze możliwość zrobienia zabiegów endoskopowych, symulacja. Dzięki temu większa będzie, że tak powiem, pewność ręki przy badaniu już pacjentów.
0: Wyjaśniał Krzysztof Tojek z Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej. Mogą przydać się zatyczki do uszu. Od dzisiaj planowane są próbne loty samolotu wykonywane przez Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2. W związku z tym w ciągu najbliższych dni może być głośno. Jak informuje Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, testy powodujące zwiększony poziom hałasu potrwają do 26 czerwca. Rolkarze opanują Łuchowo w gminie Białe Błota. Tam w sobotę odbędzie się długodystansowy Puchar Polski. Start w zawodach zapowiedzieli sportowcy z Polski i zagranicy.
4: Już wiemy, że ponad 300 będzie i to z całej Polski, także z zagranicy. Ale liczymy oczywiście na mieszkańców i Bydgoszczy, i tu ościennych gmin, że jeszcze do nas dotrą, zapiszą się, informacje na pobiegni.pl i też jakby aktywnie spędzą ten czas i zwiększą liczbę tych, którzy będą startowali. Myślę, że będzie dużo większa liczba niż do tej pory jest.
5: Taka impreza to nie nowość u Państwa w gminie, bo są organizowane już cyklicznie.
4: Tak, to czwarty jakby rok, cykliczna impreza, drugi rok w Łochowie.
0: Ze Zbigniewem Karnasem, prezesem UKS Czapla Białe Błota, rozmawiała reporterka RMF Max Bydgoszcz Monika Jędrzejewska. A teraz aktualna prognoza pogody. Zostańcie z nami. Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim chmury, ale są też szanse na rozpogodzenia w postaci dłuższych chwil ze słońcem i błękitem na niebie, na ogół bez opadów, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Unisław czy Szubin. Jutro w środę ma być już słonecznie, no i ciepło, na skali 22 z plusem.
6: Minęła pierwsza? No to zbijam piątkę i zapraszam.
2: RMF Max.
6: Siemacie, w RMF Max z wami Fiołas. Mamy wtorek, mamy popołudnie. Największe tempo pewnie już za wami, ale pogoda dzisiaj nie pomaga. Niebo wygląda, jakby ktoś je wyprał w szarym proszku i zapomniał dodać płynu do optymizmu. Ale najbardziej ponury wtorek kiedyś się kończy, a do fajrantu doprowadzę was ja. Najświeższe hity i kasa do wygrania. To dzisiaj mam dla was. Wypychamy maksymalnie popołudnie hitami. Justin Bieber i Nicki Minaj na Dzień Dobry. Do tego Dua Lipa czy Another i 54 Ultra. To już za moment. Bądźcie z RMF Max.

0: Trzeba przyznać, że to wyjątkowy komplement. Lubię cię jak lato. Modelki i włodarski w RMF Max. Tylko gdzie to lato się podziało? No, cytując klasyka.
1: Spokojnie, zaraz się rozkręci.
0: Oby trzymamy za słowo. Jeśli ruszacie na dłuższy urlop, słuchajcie, jest jeden genialny trik, który może sprawić, że gdy wrócicie do domu, w ogóle nie będzie brzydkich zapachów. Co to takiego? Zaraz wam zdradzę. Bądźcie z RMF Max, bo do tego wpada Katy Perry.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: gratis, to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów, tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market, zawsze po drodze.
1: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij

0: widziałam największego kota świata!
1: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
0: Będą kocie gwiazdy?
1: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
0: A można pomóc kotkom?
1: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

Piękny kawałek sprawił, że usłyszał o nim cały świat. To Sombr w RMF Max. Dlatego warto do niego wracać. A gdy wrócicie z dłuższego urlopu, co zrobić, żeby toaleta brzydko nie pachniała? Słuchajcie, właśnie czytam, że jest jeden genialny trik. Bardzo prosty. Wystarczą fusy po kawie. Przydatne są nie tylko w ogrodzie, w toalecie również. Wsypując fusy po kawie do toalety przed wyjazdem, po powrocie cieszycie się zapachem, no może nie espresso, ale przynajmniej nie ma tego kiepskiego. Warto sprawdzić, ale też trzeba pamiętać, by pierwszym wejść do łazienki po powrocie i to spłukać, bo jeśli ktoś nieuświadomiony zajrzy tam przed wami, kolor może być mylący. Róbcie głośniej, to Bledko w RMF Max.

0: brakuje mi cierpliwości, jak u Kajzy i Boba Sinclaira. I can't wait. No bo gdzie to słońce? Wypatrujemy go na horyzoncie, zaraz więcej o tym w prognozie pogody. Cierpliwość przydaje się za to, gdy człowiek chce zobaczyć kwitnące dziwidło olbrzymie. Okazuje się, że po raz pierwszy zakwitnie niebawem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ładnie wygląda, brzydko pachnie, tak to to. Max. Niebawem zakwitnie we Wrocławiu. My sprawdzamy pogodę, a po niej wpada Rihanna.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
5: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
4: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
14: Harmonizer.
15: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.
1: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim chmury, ale są też szanse na rozpogodzenia w postaci dłuższych chwil ze słońcem i błękitem na niebie, na ogół bez opadów, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Unisław czy Szubin. Jutro w środę ma być już słonecznie, no i ciepło. Na skali 20, 2 z plusem.

0: I'm a fireball.
1: Przy tym kawałku znikają smutki. To Pitbull w RMF Max, jego Fireball. Trwa mundial, a na razie największa niespodzianka to remis Wysp Zielonego Przylądka z Hiszpanami. Bohaterem był bramkarz tych pierwszych. Wyobraźcie sobie, że przed meczem miał zaledwie 50 tysięcy fanów, a po meczu już 3 miliony. To znaczy wykorzystać swoją chwilę. Wy też wykorzystajcie dobrze dzisiaj moment przerwy w pracy, bo do wzięcia jest 25 tysięcy złotych w naszej zabawie szyfr do wygranej. Taka kasa czeka tutaj, w moim studio, w walizeczce, którą ty możesz otworzyć i to tego popołudnia. To może być boost finansowy. 7327, hasło Max. Wystarczy wysłać właśnie na ten numer. Najlepiej teraz wykorzystaj swoje 5 minut za 3,69, bo tylko jeden SMS może dzielić cię od dużych pieniędzy. 7327. Ślijcie hasło Max, a ja gram dla was wyjątkową nowość. To Shimza w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Ależ ten numer ma vibe, róbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
0: To ze zlewu.
1: Czemu tak jest?
0: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
1: I co teraz?
0: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
1: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
2: Polecają bydgoskie wodociągi.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Co mówią Twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
15: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
16: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Mamy dla Was najnowsze informacje. To jest Flash o 14 w RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański. Zaczynamy. Są powody do radości. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Decyzja zapadła na niespełna tydzień przed startem eliminacji. Nazwisko Polki znalazło się obok 6 innych samych Brytyjek. A oprócz Mai na angielskiej trawie z polskich reprezentantek zobaczymy także Igę Świątek, Magdalenę Franch, Magdę Linet, Lindę Klimowicową oraz Katarzynę Kawę. Wśród panów wystąpią Kamil Majszak oraz Hubert Hurkacz. Kwalifikacje ruszą 22 czerwca, turniej główny 7 dni później. Maja obecnie notowana jest wśród 25 najlepszych tenisistek świata.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
21: Trwają prace nad nowym planem zagospodarowania dla rejonu Bydgoszcz Wschód Lewińskiego. Tam znajduje się m.in. zakład Remondisum, którego działalność jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. O sprawie wielokrotnie informowaliśmy Was na antenie RMF Max Bydgoszcz. Aktualnie trwają konsultacje. Jak informuje miasto, wnioski i uwagi do planu składać można do 23 lipca. Nowe utrudnienia w Bydgoszczy, tym razem na wiadukcie w ciągu ulicy Gdańskiej w rejonie Myślęcinka. Jutro rusza remont chodników i ścieżek rowerowych. Najpierw prace będą prowadzone przy jezdni w kierunku Osielska. Zakres robót obejmuje też konserwację stalowych konstrukcji. Utrudnienia potrwają przez około 2 miesiące. Szybko zmieniamy lokalizację. Ponownie dzisiaj zaglądamy do Centrum Symulacji Medycznych. To miejsce zostało wyposażone w nowoczesne symulatory. Studenci będą mogli uczyć się na maszynie, która zastąpi pacjenta.
6: Tylko studenci, jak również lekarze rezydenci, czyli te osoby, które już wybiorą konkretną specjalizację. A jedną z takich składowych jest wykonywanie badań endoskopowych. Niewątpliwie też będą mogli swoje doświadczenie poszerzyć, wiedzę nabyć.
19: No i podobno ten symulator ma też zdolność do tego, żeby się trochę wiercić jak prawdziwy pacjent.
6: Mam zdolność, jeśli pani redaktor widzi, buźka po stronie prawej oznacza, że pacjent odczuwa pozytywne wrażenie podczas badania.
21: Z profesorem Krzysztofem Tojkiem z Kolegium Medicum rozmawiała reporterka RMF Max Bydgoszcz. Uczelnia kupiła też nowe zestawy multimedialne i komputery dla katedry patomorfologii klinicznej budynku audytoryjnego, sal dydaktycznych przy ulicy Świętojańskiej oraz dla katedry fizjologii człowieka. Fundacja Chcę Pomagam, która przy Gdańskiej w Bydgoszczy prowadzi jadłodzielnię, szuka rąk do pracy. Potrzebni są zmotoryzowani wolontariusze.
22: Tak jest. Społecznicy szukają osób, które mogłyby odbierać żywność na przykład z restauracji czy marketów i przewozić do jadłodzielni. W takiej działalności chodzi o to, by z jednej strony zapobiec marnowaniu jedzenia, a z drugiej przekazać dary osobom potrzebującym. Do zadań wolontariusza będzie należało przewożenie od 4 do 6 kartonów z marketów do jadłodzielni przy Gdańskiej 79. Dyżury w tym miejscu odbywają się w poniedziałki i środy, a paczki należy dostarczyć do 16:30.
21: Tyle nasza reporterka. W RMF Max Bydgoszczy sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami spodziewajcie się umiarkowanego i dużego zachmurzenia, na ogół bez opadów deszczu, czyli parasole raczej nam się nie przydadzą. Na termometrach nie więcej niż 19 stopni. W nocy spadek, wtedy 6-7 na skali. Jutro zdecydowanie więcej słońca i błękitu na niebie. Zrobi się też cieplej, 22 stopnie. Od piątku gorąco, a nawet upalnie. W weekend 30 stopni i więcej.
23: Po drugiej, też dobrze być z RMF Max. Bo mam dla was takie zestawienie hitów, które nie pozwoli na nudę. Mielki na dzień dobry, do tego Lady Gaga, męskie granie orkiestra, Ed Sheeran czy Ellie Goulding. Ależ zestawienie, tu Fioła, witajcie i wszystko gra w RMF Max. RMF Max. Polecam ten numer chwilę ponucić pod nosem. Zobaczycie, od razu wszystkie mięśnie i napięcia w nich puszczają. Milky, just the way you are.

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: prawdziwy magik na mikrofonie, czyli Eminem w RMF Max. A to ciekawostka, która strasznie mnie rozbawiła. Wyobraźcie sobie, że Szkoci, którzy po 28 latach wrócili na mundial, niestety, ale wyczerpali wszelkie zapasy piwa na pokładzie samolotu, którym lecieli na mecz swojej reprezentacji. Mowa oczywiście o szkockich kibicach. A że Szkoci lubią, to żadna tajemnica. Zapas na pokładzie samolotu wyczerpali w 15 minut. No i nic. No i trzeba było obejść się smakiem. Bo jak tu coś z bezcłówki schować pod kiltem?
1: Max. Reklama.
2: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
3: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
4: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
3: A teraz ta mega promocja.
4: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
3: A teraz ta mega promocja.
4: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.

0: zaś wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
3: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
10: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307. I po reklamie.
11: Mocne hity bez przerwy.
12: To działa.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: by pracowali ze sobą częściej, Alok i Kialit, no bo wychodzi im to świetnie. W RMF Max Dive Into Me. Tymczasem ja obiecałem wam bonus. Wiem. Obiecałem. W końcu dzisiaj wygrać można nawet 25 tysięcy złotych w zabawie szyfr do wygranej. No ale co z tym bonusem? Sam czekam. Gdzie jest to info? Z góry miało przyjść. Ile razy? O, proszę. Mam. Kochani, jest dobrze. Teraz jeden SMS mnożony jest 850 razy. Każdy max razy 850. Wystarczy wysłać go na 7327. Teraz za 3,69 wchodzicie do zabawy raz i to wystarczy do wzięcia 25 tysięcy złotych. A każdy max teraz razy 850. Pomyślcie, że wy możecie być na urlopie, gdy tego lata remont będzie robił się sam. Ta kasa może w tym pomóc. 7327. Teraz wyślij hasło Max. Max.
1: Reklama. Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
3: Winda nie działa.
2: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
3: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
8: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
1: Mamo, widziałam największego kota świata!
2: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
1: Będą kocie gwiazdy?
2: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
1: A można pomóc kotkom?
2: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielone

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Każdy dzień w RMF Max to szansa na dużą kasę. W końcu w walizce jest 25 tysięcy złotych. Czy uda się komuś te pieniądze wyciągnąć dziś? Pora się przekonać. Słyszycie? Numer telefonu już wykręciłem. No i teraz najwyższa pora, żeby ktoś po drugiej stronie powiedział halo, albo chociaż cześć. W sumie to dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Jak ci na imię?
3: Daniel.
2: Cześć Danielu. Daniel, jak tam twój wtorek? Gdzie cię złapałem?
3: W łóżku z kotem, bo został odrobaczony i ma problemy żołądkowe niestety, więc...
2: To słuchaj, to może ja wiem, jak to jest z leczeniem zwierząt, to nie są tanie rzeczy i może na to kaska by ci się przydała, co?
3: Zdecydowanie.
2: Jest 25 tysięcy złotych w walizce, którą mam w studio. I wyobraź sobie, że wystarczy ją otworzyć, żeby ze środka kasę wyciągnąć. Otwiera tę walizkę czterocyfrowy PIN, ale ty jedną cyfrę już znasz. Ta pierwsza to 9. Podaliśmy ją na antenie i zostały już tylko 3 cyfry. Daniel, możesz podać od razu 3 i spróbować wyciągnąć pełne 25 tysięcy, albo mogę ci kolejną cyfrę odkupić i trochę sobie wtedy zadanie ułatwisz. Co wybierasz?
3: Odkupić kolejną.
2: Okej, za tę drugą cyfrę 8 tysięcy złotych bym wyciągnął z tej walizki. Co ty na to?
3: A jestem za 4 tysiącami.
2: No to ja proponuję 6.
3: No to w połowie drogi się spotkajmy, 5.
2: Do skutku, dobrze, niech będzie. 5, klepię 5, wyciągam ją z walichy, zostaje 20 tysięcy. Druga cyfra to 2. Masz 9, 2. 20 tysięcy w walizce i dwie możliwości. Albo od razu podajesz 2 kolejne cyfry, albo jeszcze jedną odkupujesz.
3: To jeszcze odkupię.
2: Jeszcze odkupisz, no dobra. Trzecią cyfrę mogę ci sprzedać za 15 tysięcy.
3: Dobra, 15.
2: 15 tysięcy złotych wyciągam. Daniel, trzecia cyfra to 0. Masz 9, 2 i 0. 5 tysięcy w walizce może być twoje, jeśli podasz właściwą ostatnią cyfrę. Od 0 do 9. Jaką mam wbić?
3: 6.
2: 6. Dlaczego akurat tę wybrałeś?
3: Moja ulubiona.
2: 9, 2, 0, 6. Tak wbijamy, Daniel, tak?
3: Tak.
2: Sprawdźmy.
4: Szyfr niepoprawny.
2: A niestety, Daniel, ta ostatnia cyfra to nawet blisko nie była, bo to 2. Było to 2 na końcu. Także gdybyś było włos, jeszcze mógłbyś mieć do siebie pretensje. A tak, 500 zł na pocieszkę za samo oddanie strzału dzisiaj leci do ciebie. 500 masz. Gratki.
3: Dobra, dziękuję bardzo.
2: Warto próbować, bo 25 tysiaków co rano pakujemy do walizki. Jutro kolejna szansa. Zgłoście się na rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ciekawe, który z polskich artystów nagrałby numer o swojej sąsiadce. No i jakby on brzmiał, to już zupełnie inna para kaloszy. MGK i Wiz Khalifa, Girl Next Door w RMF Max. Mam nadzieję, że te kalosze dzisiaj jednak mimo wszystko się nie przydadzą, ale w razie czego pamiętajcie, ratuje was muza w RMF Max. Po 17:00 bilety na Strefę 57, czyli koncerty Bambi, Yankeego czy Huberta bądź Japsona będą do wzięcia. Dzięki za dziś, jutro po 13:00 wracam w RMF Max. Był z wami Fioła z Piona, hej!
1: Reklama.
2: Na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
1: To ze zlewu.
2: Czemu tak jest?
1: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
2: I co teraz?
1: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
2: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
3: Polecają bydgoskie wodociągi.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
14: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
13: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
14: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
15: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
16: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
17: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
16: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
17: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
16: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
17: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
16: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
17: Play-Doh, to dzieło!
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Przed nami pogodna noc w Bydgoszczy i regionie, ale dość chłodna, bo po zmroku na termometrach poniżej 10 stopni, a warunki biometeorologiczne nadal są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Sprawdźmy teraz, co za oknami będzie się działo w kolejnych dniach. Jutro ciepło, 22 stopnie, poza tym słonecznie, dużo błękitu na niebie. W czwartek na skali 23 i nieco więcej chmur, gdzieniegdzie mogą występować przelotne opady deszczu i parasole nam się przydadzą.
2: RMF Max.
0: RMF Max Bydgoszcz.

0: Reklama.
1: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
2: Stabilna praca? Realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
3: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Gratis to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market zawsze po drodze.
1: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
2: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
3: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
2: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
3: Do kiedy?
2: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
4: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: RMF Max Bydgoszcz, pora na Flash o 17:00, tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Gra planszowa Monopoly trafi na duże ekrany. Filmową adaptację przygotowuje firma należąca do znanej aktorki Margot Robbie. A na jakim etapie są prace?
2: Na razie na wstępnym, a pomysł jest taki, że dwa duety scenarzystów przygotowują własne pomysły na film. Jedni mają na koncie m.in. kasową ekranizację Minecrafta, a drudzy sukces filmu Inwestorzy Amatorzy. Jak podaje serwis Deadline, oba zespoły mają już zarys fabuły. Studio wybierze jeden z nich. W tę grę gra się w 100 krajach. Od 90 lat sprzedano ponad 500 milionów egzemplarzy. Pomysł na film pojawił się rzeczywiście już kilka lat temu. Teraz projektem zajęła się Margot Robbie i jej firma odpowiedzialna m.in. za sukces Barbie. Więc oczekiwania są ogromne.
1: No, czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Po południu mamy dla Was aktualne informacje drogowe. Wracając do domu, pamiętajcie o zmianach na osiedlu leśnym. Na skrzyżowaniu Sułkowskiego z Kamienną zniknęło tymczasowe rondo. Collegium Medicum inwestuje w rozwój studentów. Centrum symulacji medycznych zostało doposażone w nowoczesne symulatory.
3: Symulator odwzorowuje bardzo wiarygodnie takie rzeczywiste warunki badania endoskopowego i myślę, że jest świetnym narzędziem do ćwiczenia takich zdolności manualnych w endoskopii, przygotowujących właśnie nas do pracy z pacjentem w przyszłości.
4: A cóż to jest za wielki joystick?
3: To jest endoskop, którym właśnie wykonujemy na trenażerze badania endoskopowe.
4: Bardzo dużo przycisków.
3: Jest przycisk regulujący ilość powietrza, dopuszczanie wody do systemu.
4: No i teraz wykonuje Pani gastroskopię, kolonoskopię?
3: Aktualnie gastroskopię.
1: Ze stażystką Ireną Borucką-Koc rozmawiała Monika Jędrzejewska. Sterna Bydgoszcz, we Fleszu o 17:00 prezentujemy kolejne punkty programu. Jak już wiecie, to m.in. koncert Artura Rojka, parada jednostek pływających, warsztaty spływania na desce SUP i wyścig butelkowy. Co jeszcze? Mówi Kinga Puchowska z MCEK-u.
5: Zapraszamy na wielkie szyperskie poprawiny. Będzie to inscenizacja przedwojennego szyperskiego weseliska z muzyką na żywo. Potańcówka uliczna oczywiście jest wpisana tutaj we wszystkie działania w obrębie tego wydarzenia. Zagra trio spod Ferdeki. Oczywiście wstęp wolny, także zapraszamy.
1: Sterna Bydgoszcz to bydgoski festiwal wodny i właśnie woda jest tu kluczowa.
6: Woda jest jednym z naszych wyznaczników i woda jest bardzo istotnym elementem wyróżniającym nasze miasto. Jesteśmy jednym z nielicznych miast, gdzie rzeka przepływa tak wprost przez środek miasta. Mamy jeszcze drugą oczywiście rzekę z innej strony, ale ta rzeka jest dla nas niezwykle ważna i miasto Bydgoszcz wokół rzeki buduje bardzo wiele swoich takich znaków tożsamościowych.
1: Tyle wiceprezydent Iwona Waszkiewicz, Sterna Bydgoszcz już w ten weekend. Jeszcze krótka informacja o kasie na sportowe zajęcia. Miasto pozyskało właśnie dofinansowanie w ramach programu Aktywny Orlik – Zdrowi Mieszkańcy. To łącznie 30 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: 8-9 stopni, tyle zobaczymy w nocy na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Emilianowo. Poza tym ma być dość pogodnie. Sporo rozpogodzeń. Jutro, czyli w środę, dużo słońca i błękitu na niebie. Nadejdzie też ocieplenie na skali 22. Podobna pogoda w czwartek, choć tego dnia niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. W piątek gorąco, a w weekend upalnie, 30 stopni i więcej.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Dzień dobry, kochani, to jest wtorek, 3 minuty po godzinie 17, ale dzisiaj wiało.
8: Nie bądź taka optymistyczna, bo ludzi wystraszysz.
7: Nie, no właśnie tak średnio optymistycznie, bo dzisiaj jechałam rowerem z górki i jakbym stała. Tak wiało.
8: Może nie pedałowałaś?
7: Nie, no pedałowałam właśnie.
8: A
7: po prostu.
8: To nie, taki mam wiatr. Nie mam więcej hipotez.
7: Michał Siwek,
8: dzień dobry.
7: Justyna Borycka po tej stronie, cześć.
8: Pedałujemy w kierunku 20 przez promenadę Bęgerów.
7: Nic więcej nie dodam, pięknie powiedziane.

0: Moja ulubiona piosenka Rihanny.
1: To tak śpiewają w refrenie, nie?
2: Troszkę tak jest, ale to też jest moja ulubiona piosenka Rihanny. Zobacz, ile mamy wspólnego.
0: Nieprawdopodobne, jedną rzecz.
2: To, nie no, trochę więcej by się znalazło. Disturbia z nami w RMF Max. Pytanie do was teraz, nie co mamy ze sobą wspólnego, a ostatnia rzecz, jaką widziałaś dzisiaj w pracy. To jest pytanie na dziś.
1: Wyjście.
2: Znak wyjścia. Ale może komputer, a może, nie wiem, cukierki, które ci zostały na biurku.
1: Taki ostatni flashback z dzisiejszego dnia pracy. Wyślij nam proszę messengerem na RMF Max i co nastąpi później. My siądziemy z Justynką tutaj i z tych wszystkich nadesłanych przez was rzeczy, ale absolutnie każdej jednej, napiszemy piosenkę i puścimy tą piosenkę w radiu.
2: Tak, i nawet ją wam później wyślemy tymże messengerem, którym teraz się zgłosicie, więc warto, piszcie. Messenger RMF Max, ostatnia rzecz, jaką widzieliście dzisiaj w pracy.
0: Tymczasem Dawid Podsiadło i na błysk. Jest 17:10.

0: Chillowy vibe, Milky, Just The Way You Are w RMF Max, 19 po 5. Ciekawe rzeczy, słuchajcie, się dzieją, jak tak człowiek internet przegląda. W Poznaniu na przykład prezydent miasta dostał dzisiaj tortem w twarz. Taki, wiecie, normalny wtorek w pracy.
1: Przenosimy się zatem na Radę Miasta, na której to właśnie się wydarzyło i mamy autentyczną reakcję pana prezydenta po dostaniu tortem w twarz.
2: Ja chcę jeszcze raz!
3: Nie, nie! RMFX,
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat, obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands, Let Me Be In Your Arms.
7: Hot Bands Extra.
5: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.
8: Reklama.
9: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem.

0: cenie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
6: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
5: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
6: Do kiedy?
5: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
7: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Piękny czas. Sportowo też. Nie tylko, że lato, ale przecież mundial trwa i my jesteśmy oczywiście w RMF Max cały czas na bieżąco. Krzysiu Chwaliński już z nami. Cześć.
1: Cześć.
2: Trzymamy na tych wszystkich wydarzeniach rękę Krzyśka oczywiście. Jest 17.32, zapraszamy na tę najnowszą porcję informacji zza oceanu. Ameryka, Meksyk, Kanada. Co się tam dzieje, Krzysiu, słuchamy.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Pozwólcie, że zaczniemy trochę bliżej naszych zachodnich sąsiadów. Od tenisa Hubert Hurkacz świetnie rozpoczął rywalizację na kortach trawiastych w Halle. Polak pokonał wyżej notowanego Rosjanina Andrija Rublowa i zaliczy ważny awans w rankingu ATP. Na dzisiaj w nocy na mundialu mocny polski akcent. Szymon Marciniak będzie sędzią głównym w meczu Argentyny z Algierią. Dla Argentyńczyków będzie to powrót do finału poprzednich mistrzostw. Tamto spotkanie także sędziował Marciniak. Przypomnijmy, w finale po rzutach karnych Argentyna pokonała Francję. Wcześniej było 3-3, a polski arbiter podyktował aż 3 karne. Wzbudziło to sporo kontrowersji.
5: Nic nie zepsuliśmy, bo taka jest prawda. Sędzia nigdy nic nie może wygrać. Sędzia może nie przeszkodzić i możemy dzisiaj się fascynować tym pięknym wydarzeniem. To był chyba najlepszy mecz, jaki ja kiedykolwiek sędziowałem.
4: Podkreślał Szymon Marciniak. Spotkanie o 3 w nocy. Wcześniej o 21 Francja zagra z Senegalem, a o północy Irak z Norwegią. A
2: przynajmniej są jacyś Polacy, którym można kibicować, nie?
4: Tak jest.
2: Panie Szymonie, trzymamy kciuki. Polska mocno. Gola.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: to Rave RMF Max. Jest 17.40, a my już mamy ból palców. Palce bolą od pisania. Pisania piosenki o tym, co ostatnio widzieliście w pracy.
1: Synapsy nam się mocno stykają teraz. Stykamy się synapsami, one tworzą. Jeszcze nie skończyły, ale to już za chwilę się wydarzy. Będzie piosenka o tym, co widzieliście jako ostatnie przed wyjściem z pracy, a za chwilę też pogoda. No i tutaj coraz cieplej, coraz goręcej. Fajnie. Reklama.

0: gratis, to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów, tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market, zawsze po drodze.
1: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
17: Mamo, widziałam największego kota świata!
18: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
17: Będą kocie gwiazdy?
18: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
17: A można pomóc kotkom?
18: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.
19: I po reklamie.

8-9 stopni, tyle zobaczymy w nocy na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Emilianowo. Poza tym ma być dość pogodnie. Sporo rozpogodzeń. Jutro, czyli w środę, dużo słońca i błękitu na niebie. Nadejdzie też ocieplenie na skali 22. Podobna pogoda w czwartek, choć tego dnia niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. W piątek gorąco, a w weekend upalnie 30 stopni i więcej.

0: ale wy rzeczy w pracy widzicie takie, że ja takich nie widziałem w życiu.
1: Ja też. Ja myślałam, że tu przyjdą odpowiedzi typu, nie wiem, kluczyki do samochodu,
0: długopis,
1: krzesło.
0: Nie będziemy w ogóle spoilować, co tak naprawdę przyszło. O tym napisaliśmy piosenkę, posłuchajcie jej.

0: To jest moje ulubione WTTT, jakie można usłyszeć przed godziną 18. Za 6 minut, 6 będą ważne wiadomości we Flashu, no a potem zabawa, słuchajcie, bo bilety na strefę 57 są do zgarnięcia dzisiaj.
1: Tam same dobre eventy, więc warto zawalczyć. Tak jak powiedziała Justynka, słyszymy się po drugiej stronie godziny 18.
0: Justynka, jak ładnie powiedziałeś.
1: To ja potrafię być miły.
0: Dobrze, Michałku.
1: To, że czasem nie chcę, to jest inna sprawa.
2: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze. Obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
3: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca. Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz. 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
2: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
3: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz. 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
2: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, a to jest najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Na przełomie czerwca i lipca powinien ruszyć remont torowiska w rejonie skrzyżowania Gdańskiej z Kamienną, zapowiada Zarząd Dróg Miejskich. Prace pochłoną 12 milionów złotych i nie spowodują większych zmian dla pasażerów komunikacji miejskiej. Do końca roku potrwa modernizacja pętli Las Gdański i z tego powodu w tym miejscu i tak nie jeżdżą tramwaje.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Uwaga pasażerowie, w związku z kolejnym etapem prac wzdłuż ulicy Sułkowskiego na osiedlu Leśnym linie autobusowe numer 52, 57, 65, 68 oraz 80 kursują zmienioną trasą. Przypomnijmy, ma to związek z budową nowych ścieżek rowerowych, a także wymianą nawierzchni w rejonie skrzyżowania Sułkowskiego z Kamienną. Prace są na finiszu. Duża akcja funkcjonariuszy CBŚP. W ich ręce na terenie Bydgoszczy wpadło 11 osób. Kim są zatrzymani? O tym już Monika Jędrzejewska.
2: Zatrzymani to osoby w wieku od 22 do 44 lat, 7 mężczyzn i 4 kobiety. Policja przeszukała ich miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Podczas czynności ujawniła około 2 kg różnych nielegalnych substancji, amfetaminy, narkotyków syntetycznych i marihuany. Cała jedenastka usłyszała zarzuty związane z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a 7 z nich dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 6 osób trafiło do aresztu.
1: Jak ustaliła nasza reporterka, zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia. W nowoczesny sprzęt doposażone zostało Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum w Bydgoszczy. To m.in. różnego rodzaju symulatory, z których na co dzień będą korzystać studenci.
3: Udało się nam uzyskać symulator endoskopowy, symulatory do USG pediatrycznego, które cieszą się już dużym takim powodzeniem, jeżeli chodzi o zajęcia teraz studentów ratownictwa czy na kierunku lekarskim.
1: Jaki jeszcze sprzęt został zakupiony przez uczelnię?
3: Dodatkowo doposażyliśmy też Centrum Symulacji w sprzęt mniejszy, trenażery do kaniulacji pod kontrolą USG do defibrylacji AED.
1: Tyle Zofia Tekień-Jankowska z Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum. Studenci będą mogli uczyć się na maszynie, która zastąpi pacjenta.
4: Tylko studenci, jak również lekarze rezydenci, czyli te osoby, które już wybiorą konkretną specjalizację, a jedną z takich składowych jest wykonywanie badań endoskopowych, niewątpliwie też będą mogli swoje doświadczenie poszerzyć, wiedzę nabyć.
2: No i podobno ten symulator ma też zdolność do tego, żeby się trochę wiercić jak prawdziwy pacjent.
4: Mam zdolność, jeśli pani redaktor widzi, buźka po stronie prawej oznacza, że pacjent odczuwa pozytywne wrażenie podczas badania. Jeśli się buźka zmieni na żółty czy na podkówkę, to znaczy, że dyskomfort zmienił.
1: A z profesorem Krzysztofem Toikiem z Collegium Medicum w Bydgoszczy rozmawiała reporterka RMF Max Bydgoszcz.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro za oknami spodziewajcie się ładnej pogody, będzie ciepło i słonecznie, nie zabraknie błękitu na niebie, na termometrach do 22 stopni. W czwartek nieco więcej chmur, niewykluczone słabe przelotne opady deszczu, a na skali 23. W piątek gorąco, blisko 30, a w weekend, czyli zarówno w sobotę jak i w niedzielę, zrobi się upalnie, na termometrach 30 stopni i więcej, podają eksperci od spraw meteo.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje.
5: Dzień dobry po 18. Michał Siwek, Justyna Borycka. Jesteśmy tu i ja chciałbym zacząć od ważnego komunikatu do wszystkich, którzy mleko owsiane wkładają do lodówki niedokręcone. Chciałbym, żebyście się dziś uderzyli w mały palec. Nie można tak robić.
6: Nie można, nie ja się zgadzam.
5: Bo to wyjmujesz, potem wstrząsasz i no ja dzisiaj musiałem się przebrać przed wyjściem do pracy, no.
6: Biedny. No. Ale tak, ja się podpisuję pod tym, ewentualnie zamiast mojego palca może być też dypnięcie w klocek Lego, jak coś. Także do wyboru.
5: Chciałem, żeby to tak wybrzmiało, już zostaw. Klocek Lego, ego.

0: Unstoppable today, tired tomorrow. To jest RMF Max, to są hasła, które są przyziemne, które są motywujące jednocześnie, ale jednocześnie po prostu życiowe.
1: Życiowe, bo tak, no bo my tutaj po prostu o życiu często rozmawiamy w kanale nadawczym, ale też wysyłamy was w miejsca, w których można coś przeżyć fajnego. I to jest na przykład Strefa 57, takie miejsce pod Krakowem. I tam już w tę sobotę będzie się działo. Tam będzie jazda, słuchajcie, bo Young Iggy, Bambi, Żabson na jednej scenie. To musi być po prostu fantastyczny wieczór.
0: To dobry rozkład jazdy.
1: Mhm.
0: I żebyście na ten rozkład jazdy mogli się załapać, na ten cudowny wieczór pełen muzycznych emocji, chcemy was zaprosić do teleturnieju, znaczy przepraszam, radioturnieju.
1: Tak.
0: O dźwięcznej nazwie The Chlor.
1: Dobrze słyszeliście, The Chlor. W związku z czym zadajemy teraz pytanie, na które trzeba odpowiedzieć na Messengerze RMF Max.
0: Żeby się w ogóle do tego radioturnieju dostać.
1: Jak pachnie chlor?
0: Opiszcie. Jak pachnie chlor? I najcudowniejsze, najbardziej kreatywne, najpiękniejsze odpowiedzi, ich autorzy zostaną zaproszeni do teleturnieju The Chlor, w którym do zgarnięcia wejściówki na Strefę 57.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Ja się nie mogę doczekać już. Messenger RMF Max, dajcie znać, jak waszym zdaniem pachnie chlor.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sad Girls to Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max, 19:06. Uff, odebrał telefon. My już naprawdę tutaj palpitacji serca dostaliśmy, bo o mały włos, a nie byłoby kandydata do teleturnieju The Chlor.
1: Radio turnieju The Chlor,
0: ale jest. Jest z nami Krzysiek.
2: Hejka. Tak jest.
1: Krzysiu, skąd przyjechałeś? Czym się interesujesz?
2: No, przyjechałem ze Słupska. Moją pasją jest wędkowanie.
0: O, pięknie. Czyli wodne tematy cię interesują, to bardzo się pięknie składa akurat w naszym radioturnieju.
1: W naszym radioturnieju nagrodą bilety na Strefę 57. Co zrobisz z wygraną?
2: Pojadę.
1: Niesamowite. Niesamowita historia.
0: Nawet możesz kogoś ze sobą zabrać, bo dwa bilety na sobotni koncert w Strefie 57, a tam przypomnę, Żabson, Young Iggy i Bambi między innymi, no ale najpierw w teleturnieju trzeba te bilety wygrać.
1: Witamy w The Chlor.
0: I teraz tak, Krzysiek. Zasada jest prosta. Masz do wyboru dwie kategorie. Akcesoria na basen oraz zbiorniki wodne. I potem jak wybierzesz, będziesz miał 30 sekund, żeby wymienić jak najwięcej rzeczy z tej kategorii. Przynajmniej 7, żeby wygrać bilety. Więc możesz teraz wybrać kategorię, albo też chlor może zadecydować za ciebie. Co wybierasz?
2: Akcesoria na basen.
0: Szybka decyzja, akcesoria na basen. Dobrze.
1: Zatem, czy jesteś gotowy do udziału? Bo zegar może wystartować w dowolnej chwili.
2: Tak jest.
1: Zatem czas, start.
2: Okularki do pływania, kąpielówki, ręcznik, kółko pompowane, rękawiczki pompowane. Takie
1: co?
2: Makarony są na wodę. Rękawiczki, takie
0: baloniki. Rękawki, no.
2: Tak. Są takie deski do pływania i na przykład sup. Deska.
1: Sup na basenie? To naciągane.
2: No można, są też takie różne. Rowerki.
1: O, ratownik by cię wyrzucił.
0: Daj coś jeszcze.
2: Klapki.
0: Dobrze!
1: To jest nasz zawodnik, to jest pan Krzysztof. Dzień dobry.
0: Często na basenie, czy tylko wędkujesz?
2: Nie, na basenie też często, ale nie
1: też
2: tak.
1: Często wędkujesz na basenie.
2: Tak, łowię czasem coś tam.
0: Gratulacje, Krzysiek, bo jesteś pierwszym zwycięzcą radioturnieju The Chlor. To jest historyczna chwila. Bilety na Strefę 57 lecą do ciebie.
2: Super.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat, obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands, Let Me Be In Your Arms. Skończył płytę, pracował przez 5 lat, obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands, Let Me Be In Your Arms.

0: a dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować

0: bezpłatnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Mistrzowski flesz sportowy.
1: Jestem na tak.
2: Au. Krzysiek Chwaliński już z nami i to pora sprawdzić, co się dzieje na mundialu, ale nie tylko.
3: No sporo się dzieje, bo do mundialu wchodzi Francja, aktualnie wicemistrzowie świata. Przeciwnikiem trójkolorowych dziś Senegal. Kibice Wist Rutherford w okolicach Nowego Jorku już przygotowani na wielkie widowisko. Na stadionie jest też Paweł Żuchowski.
4: Przyjechaliśmy tutaj dla Francji, podkreślają i wierzą w zwycięstwo nad Senegalem. Vivat Francja! Wykrzykują, oczekując na mecz. Miałem szczęście być częścią drużyny w 2002 roku, kiedy pokonaliśmy Francję, powiedział selekcjoner Senegalu, podkreślając, że to jego drużyna dziś wygra.
3: Mecz o 21:00. Po 40 latach na mundial wraca Irak. W swoim pierwszym meczu zmierza się dziś z Norwegią, w której gra m.in. napastnik Manchester City Erling Haaland. Iraccy kibice wierzą, że ich kadra pójdzie w ślad innych kopciuszków, które skutecznie postawiły się faworytom. Starcie Irak-Norwegia o północy, a o 3:00 rano Argentyna zagra z Algierią. Tymczasem bardzo szybko rozpoczęły się reprezentacyjne roszady. Tunezja, która już po pierwszym przegranym meczu zwolniła trenera Sabiego Lamouchiego, ma już nowego szkoleniowca. Jest nim także Francuz Hervé Renard.
0: Ja myślałem, że pan Probierz się załapie. Trzymałem kciuki. Ach.

0: Somber pięknie gra w RMF Max. Za 20 minut będzie siódma, no to teraz jeszcze moment, żeby sprawdzić, co tam w pogodzie się szykuje, a ma być gorąco, słuchajcie, w ten weekend na południu 32 stopnie. Jak to jest możliwe? Nie wiem.
1: To po prostu jak już 31 jest i potem jest jeszcze trochę cieplej, to wtedy jest 32.
0: Mhm. To jest siwek explaining, no?
1: Mhm.
2: Reklama.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro za oknami spodziewajcie się ładnej pogody, będzie ciepło i słonecznie, nie zabraknie błękitu na niebie, na termometrach do 22 stopni. W czwartek nieco więcej chmur, niewykluczone słabe przelotne opady deszczu, a na skali 23. W piątek gorąco, blisko 30, a w weekend, czyli zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, zrobi się upalnie, na termometrach 30 stopni i więcej, podają eksperci od spraw meteo.

0: Ulubiona piosenka głównego bohatera serialu Peaky Blinders.
1: Chciałam to powiedzieć właśnie, tak.
0: Shakira no i Hips Don't Lie. Przepraszamy wszystkich, którzy akurat nie oglądali, ale ci, którzy oglądali, wiedzą, o co chodzi. I tak tutaj jest. Puszczamy oczko. Za 8 minut 19 ważne wieści mam dla was. Mm-hmm. Teraz proszę się skupić, czy ktoś seriale ogląda, czy nie. W Korei sprzedają banany w takich paczkach, mm-hmm. gdzie każdy banan ma inny stopień dojrzałości, przez co możesz codziennie jeść nowego banana, który jest tak samo dojrzały jak ten, którego jadłaś dzień wcześniej.
1: Tak się chyba musieli czuć ludzie, którzy wynaleźli ogień.
0: Tak.
1: Ja już nie chcę jeść innych bananów nigdy w życiu.
0: Nigdy.
1: Proszę te z Korei przywieźć mi.

0: To tak w temacie tych bananów jeszcze. Lato w RMF Max. Lato, banany, wiecie, wakacje, no. Różne rzeczy. I modelki.
1: Ile losowych słów pojawiło się w tym zdaniu. To jest coś pięknego.
0: Coś wspaniałego. Lato też w pogodzie się szykuje. Ponad 3 dychy na termometrach już niebawem. A co dokładnie w najbliższej okolicy, to w prognozie sprawdzimy za chwilę.
1: Czyli jak temperatura przekracza 3 dychy, to ją też łupie w plecach?
0: Mam nadzieję, że jest sprawiedliwie wtedy przynajmniej. Bo jeśli pogoda może co 15 minut być niestabilna i się zmieniać, to ja chyba też, prawda?
1: Tak.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr przy Mostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
5: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
12: Hej, znasz ciastolinę Play-Doh?
13: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
12: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
13: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
12: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
13: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
12: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
13: Play-Doh, do dzieła!
11: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM. Just keep watching.
2: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Jest nowy termin uruchomienia szkoły podstawowej w podbydgoskim Niemczu. Inwestycja ma być gotowa 1 listopada, poinformował o tym w mediach społecznościowych wójt gminy Osielsko. Jak wyjaśnia, opóźnienie wynika m.in. z wysokiego stopnia skomplikowania projektu. Organizacja oświaty od września zostanie przygotowana w taki sposób, aby dzieci miały zapewnione doskonałe i bezpieczne warunki w dotychczasowych placówkach, zapowiada Janusz Jedliński. Budynek za ponad 60 milionów złotych powstaje przy ulicy Matejki. Obiekt został zaprojektowany dla 250 uczniów z klas 1-3 oraz 400 uczniów z klas 4-8.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Trwają prace nad nowym planem zagospodarowania dla rejonu Bydgoszcz Wschód Lewińskiego. Tam znajduje się m.in. zakład Remondis, którego działalność jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. O sprawie wielokrotnie informowaliśmy Was na antenie RMF Max Bydgoszcz. Aktualnie trwają konsultacje. Jak informuje miasto, wnioski i uwagi do planu składać można do 23 lipca. Na bieżąco informujemy Was o postępach prac przy budowie S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń. W związku z kolejnym etapem robót dużo zmian wprowadzanych jest na ważnym węźle Bydgoszcz Południe. Aktualne zaawansowanie wszystkich prac pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe i Park Przemysłowy oraz na obwodnicy Brzozy to prawie 40%. Finisz w przyszłym roku. Przypominamy Wam o naborze wniosków do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Ten etap potrwa do końca miesiąca. Kto może zgłosić projekt? Pytamy o to Agnieszkę Przybył z Biura Partycypacji Społecznej.
3: Nikogo nie wykluczamy. Zgłosić projekt może każdy mieszkaniec. Nie ma konieczności meldunku, a także osoby, które są niepełnoletnie, ale chciałyby uczestniczyć w programie, również mogą to zrobić ze zgodą swojego opiekuna prawnego. bydgoszcz.pl/BBO. To jest adres niezmienny, mam wrażenie, już od kilku lat. Tutaj zgłaszamy projekty i tutaj będziemy także w listopadzie głosować.
2: W puli bydgoskiego budżetu obywatelskiego znajduje się blisko 16 milionów złotych. Fundacja Chce Pomagam, która przy Gdańskiej w Bydgoszczy prowadzi jadłodzielnię, szuka rąk do pracy. Potrzebni są zmotoryzowani wolontariusze.
4: Tak jest. Społecznicy szukają osób, które mogłyby odbierać żywność na przykład z restauracji czy marketów i przewozić do jadłodzielni. W takiej działalności chodzi o to, by z jednej strony zapobiec marnowaniu jedzenia, a z drugiej przekazać dary osobom potrzebującym. Do zadań wolontariusza będzie należało przewożenie od 4 do 6 kartonów z marketów do jadłodzielni przy Gdańskiej 79. Dyżury w tym miejscu odbywają się w poniedziałki i środy, a paczki należy dostarczyć do 16:30.
2: Tyle Monika Jędrzejewska. Emilia Pińczewska nadal będzie siatkarką Pałacu. Jak informuje klub, to już 5. sezon zawodniczki w barwach zespołu z Bydgoszcz.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
2: Synoptycy mają dobre informacje dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Jutro, czyli w środę, za oknami spodziewajcie się ładnej pogody. Będzie słonecznie, no i ciepło na termometrach do 22 stopni. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Unisław. A w czwartek nieco więcej chmur, niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. A od piątku gorąco, w sobotę, w niedzielę nawet upalnie. 32-33 stopnie.
5: O, jest moc w głosie i mamy nadzieję, że u Was moc też jest o tej porze. 7:03 to jest kanon nadawczy w RMF Max i tutaj zabawa jeszcze przez najbliższą godzinę.
6: Dokładnie tak i jeżeli potrzebujecie mocy dokładnie tyle, żeby dotrzeć do domu na kanapę i na tej kanapie znaleźć wygodną pozycję, dokładnie tyle mocy Wam dziś dostarczymy.
5: Ale nie więcej.
6: Ani odrobinę więcej.
5: Ani, to jest wszystko dobrze obliczone, słuchajcie. Więc bądźcie z RMF Max, jest Anna Borycka.
6: Michał Siwek.
5: No i on.
6: To jest Teddy Swims.
5: Mister
6: nie jakiś
5: Now
6: tam on. On ma imię, wiesz?
5: Przepraszam, nie chciałam być niegrzeczna.

0: Od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. No pięknie grają w RMF Max, 12 minut po siódmej. No dobra, my tak sobie tutaj gramy, ale byśmy chcieli jeszcze z wami pogadać i zobaczyć, skąd klikacie.
2: Wpisujcie miasta.
1: Tak jest...
2: po prostu, to jakby nic więcej nie trzeba, po prostu miasto, z którego jesteście, wpiszcie i wyślijcie na Messenger RMF Max, a my później swoimi sprawdzonymi metodami zweryfikujemy, czy rzeczywiście jesteście stamtąd, skąd twierdzicie, że jesteście.
1: Tak jest, to będzie quiz z wiedzy o tym mieście. Oczywiście, że tendencyjne pytania się pojawią, ale cel jest taki, żebyśmy się wszyscy dowiedzieli czegoś o twojej miejscowości.
2: I być może dowiedzieli jednocześnie razem z tobą, że tak naprawdę stamtąd nie jesteś. Może się tak okazać.
1: Może.
2: Bądźmy jakby... na to gotowi.
1: Tego nie możemy teraz jeszcze wiedzieć.
0: Gramy hity na maksa.
1: Messenger RMF Max. Wpisujcie miasta.

0: Kungs grają w RMF Max. Ten numer nazywa się Galaxy i tak sobie pomyślałam, że może kiedyś będą takie mistrzostwa na przykład galaktyki. Ale na razie to te świata są największe, czyli mundial i tam dużo się dzieje.
1: To byłby Galaxial wtedy.
0: Galaxial.
1: Galaxial.
0: No, ale na razie zobaczycie, jeszcze tak będzie.
1: Mundialem się interesujemy. Był mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka i tam Kaboverdeńczycy, bo tak się mówi, dowiedziałem się, teraz mądry jestem, bardzo się ładnie zaprezentowali. I zaprezentowali się na tyle dobrze, że bramkarz Cabo Verde zaliczył gigantyczny skok w mediach społecznościowych z 50 tysięcy obserwujących na 2,5 miliona, drodzy państwo.
0: No proszę, jakoś polscy bramkarze na socialach bez zmian.
1: Max. Zagadka.

0: I o to chodzi, Zelia w RMF Max, a z nami też gość, który absolutnie nie pogubiony w tematach sportowych, wręcz przeciwnie, Krzysiu Chwaliński i mistrzowski też nadzieję. Sportowy. No pewnie, a jak?
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Godzina 30 dzieli nas od kolejnego meczu na Mundialu. Zapowiada się kolejny emocjonujący hit. Francja zmierzy się z Senegalem. Trójkolorowi, którzy niecałe 4 lata temu przegrali z Argentyną w rzutach karnych, znowu są faworytami do tytułu. Mają wielu wybitnych piłkarzy, podkreśla piłkarski ekspert Rafał Dębiński.
3: No sam atak to jest fenomenalny, bo jest i Olize, i Due, i Dembele, i Barcola, i Mbappé, i Thuram. W środku pomocy też jest ogromny tłok. Francuzi pod tym względem wydaje mi się dzisiaj są najsilniejsi w swojej historii. Co nie znaczy, że to trofeum oczywiście zdobędą.
2: No właśnie, potencjał jest, ale trzeba go jeszcze wykorzystać. A z tym, jak już pokazały te mistrzostwa, no bywa różnie. Tym bardziej, że Senegal zapowiada twardą walkę. O 21.00 drugi mecz grupy I. Norwegia zagra z Irakiem. Początek o 24.00 czasu polskiego. Nad ranem do gry wchodzi grupa J. Argentyna, która będzie bronić tytułu, zagra z Algierią. I ten mecz będzie sędziować Szymon Marciniak. O wszystkich nocnych spotkaniach opowiemy wam oczywiście w RMF Max.
4: Czy FIFA wystawia usprawiedliwienia dla pracowników? Za niestawienie się o poranku w pracy.
2: FIFA jak FIFA, ale wiele państw funduje dzień wolny następnego dnia dla pracowników, czy nawet dla uczniów w szkołach.
4: Naprawdę?
0: A ile jeszcze ten mundial będzie trwał?
2: Do 19 lipca.
0: O, to można dużo wolnego złapać, no?
2: Tak.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: To opyki Becky G w RMF Max. To są klimaty latino, ale my się teraz przenosimy w klimaty zagnań sino.
1: Ale to rozegrałaś idealnie.
0: Tak,
1: Krzysiu, dzień dobry.
2: Witam.
1: Duma zagnańska, tak cię wołają podobno.
2: Czy ja wiem?
0: No, skromny.
1: To po dzisiaj zaczną.
0: Skromny. Ale zobaczymy zaraz, jak to się wszystko tutaj ułoży, bo to jest zabawa Wpisujcie Miasta. Wpisywaliście miasta na Messengerze RMF Max. Krzysiek wpisał Zagdańsk Świętokrzyskie. No i teraz my sprawdzamy, czy ty, Krzysiu, faktycznie z tego Zagdańska jesteś i co ciekawego o Zagdańsku się możemy dowiedzieć. Jesteś gotowy?
2: Na... Oczywiście.
0: Pytania?
1: Ale ty masz, Krzysiu, ale ty masz mocną psychikę.
0: Dobra, to zaczynamy, słuchaj. Pytanie numer jeden i tutaj odpowiedź wielokrotnego wyboru, więc proszę o skupienie. Ale będzie łatwe na początek. W okolicy Zagdańska znajduje się A. Brzoza Joasia, B. Dua Lipa, czy C. Dąb Bartek?
2: C.
0: No i to jest prawda.
1: Czyli Dua Lipa?
2: Nie ma jeszcze takiej.
0: Tak,
1: tak,
0: jest.
1: To jest oczywiście poprawna odpowiedź. Pytanie drugie. Krzysiu, co zrobili 8 czerwca 2026 roku w poniedziałek druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu w gminie Zagdańsk? A. Ukąsiła ich pszczoła, B. Ustanowili pachoła, czy C. uratowali dzięcioła?
2: No pewnie, że C.
0: A masz jakieś szczegóły jeszcze tej historii?
2: A, no... Że tak powiem, ma się znajomy w straży, to się wszystko wie.
0: O, proszę.
1: Nie, ale poważnie znasz tą historię?
2: No.
1: Ale jajca.
0: Krzysiek, my ci wierzymy. Ostatnie pytanie, słuchaj. Legenda głosi, że w okolicy Zagdańska około 400 milionów lat temu z wody na ląd wyszły pierwsze kręgowce, o czym świadczą skamieniałe ślady pierwszych czworonogów. Tetrapody wyszły z wody, ale weszły do niej z powrotem, bo zorientowały się, że są pod Kielcami. Czy to prawda, czy fałsz?
2: Prawda.
0: No i tak. To jest prawda. Za Chełmie też się zgadza.
1: Niesamowite. Jesteś prawdziwym, no właśnie...
0: Zagdańszczaninem chyba.
1: Tak się mówi?
2: No, raczej tak.
0: No patrz, a tego jakoś taki niepewien.
1: Krzysztof, ja, Duma Zagdańska. Od dziś tak cię będą nazywali, obiecuję ci to. A jak nie będą, to przyjdź do mnie i możesz się poskarżyć. I ja z tym nic nie zrobię, ale przynajmniej się poskarżysz. Reklama.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: i po reklamie.

0: To jest RMF Max.
1: Siedzę na Maxa.
0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
2: Synoptycy mają dobre informacje dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Jutro, czyli w środę, za oknami spodziewajcie się ładnej pogody. Będzie słonecznie, no i ciepło na termometrach do 22 stopni. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Unisław. A w czwartek nieco więcej chmur, niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. A od piątku gorąco, w sobotę, w niedzielę nawet upalnie. 32-33 stopnie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Dawid Podsiadło i Sezon w RMF Max. Za 7 minut będzie 20, tutaj kanał nadawczy. No i co? I pięknie, pięknie się żegnamy, bo dzisiaj wieczór już nastał.
1: Ale presję narzuciłaś, że teraz musimy się pięknie pożegnać. Nie możemy się tak po prostu pożegnać. To ja spróbuję tak podbudować, co się będzie jeszcze dzisiaj działo, bo najwięksi fani piłki nożnej jeszcze mogą o 3 w nocy włączyć sobie telewizję i tam zobaczą Gołta. Zobaczą Lionela Messiego i jego Argentynę, którzy wchodzą do gry na mundialu i będą rozpoczynali swoją drogę do potencjalnej obrony tytułu Mistrza Świata. Mhm. To o 3 w nocy. Wcześniej o 21 Francja-Senegal. Tam też liczymy na dobre granie, bo to jest zapowiadane jako jeden z hitów pierwszej kolejki spotkań na mundialu.
0: A to nawet ja się też poczułam zachęcona. Jakby co, to Krzysiu Chwaliński jeszcze też będzie zachęcał. Mistrzowski flash sportowy tego wieczora jeszcze usłyszycie w RMF Max. Teraz sprawdzamy, co na mieście, bo to pora na Tour de Club. A za chwilę wjeżdża Graba. Justyna Burycka.
1: Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś, pa!
1: Pa!
2: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Wojewski. Dobry wieczór, uszanowanie, wtorek. No, do weekendu ten czas szybko nam minie, bo fajne rzeczy dzieją się w Bydgoszczy. Dzisiaj na przykład Over the Under Pub udostępnia swoją scenę wszystkim utalentowanym bydgoszczanom. Open stage. Kto śpiewa, kto rapuje, kto recytuje, albo robi stand-up, może się pochwalić swoim talentem. Pojutrze, w czwartek, koncert w Fabryce Lloyda. Do Bydgoszczy przyjeżdża Grzegorz Turnau, a w piątek w tym samym miejscu będzie trochę głośniej. 25-lecie grupy Happy Set i to właśnie oni wystąpią w Fabryce Lloyda. Też w piątek w LJS koncert Montana Country Band, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o plany na najbliższy weekend. W Mózgu w piątek wystąpią Noko i Nowika, a w sobotę, tu ponownie Fabryka Lloyda, koncert Problem. No i też w sobotę bydgoscy bluesmeni w Bosco Bar, a do tego jeszcze sobota w wakacyjnym klimacie z leżakami w Wake Parku i tutaj o dobry muzyczny klimat zadba DJ Duch.
3: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Francuzi, czyli nadal aktualni wicemistrzowie świata, złoci medaliści z 2018 roku i aktualni kandydaci do tytułu, za godzinę rozegrają swój pierwszy mecz na Mundialu 2026. Przeciwnikiem Senegal, z którym trójkolorowi grali już na Mundialu i nie wspominają tego meczu dobrze.
2: W meczu otwarcia mistrzostw w 2002 roku Senegal, debiutujący wtedy na mistrzostwach świata, pokonał 1-0 Francję, która wtedy broniła przecież tytuł.
1: Przypominał Wojciech Marczyk. To było dawno temu, mówi trener Francji Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było na świecie w 2002 roku. Ja tam byłem. Mimo, że nie grałem, to oglądałem ten mecz. Wiem, że ciągle mówicie o zemście, ale w piłce nożnej nie ma czegoś takiego jak zemsta. Pierwszy gwizdek o 21:00.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Ja już odliczam. Przedostatni wtorek przed wakacjami. Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz czas. Wasze ulubione hiciory, nowości już na wakacje. Będzie też premierowo Ariana Grande w tej godzinie, której może jeszcze nie słyszeliście. A zestawienie otwiera dzisiaj nam DJ Ale Farben. Pozdrawia z Berlina. To jest jego numer Body Talk.

0: Ellie Goulding premierowo w tym tygodniu, jej Black Prada Dress. Ellie zaczynała swoją karierę nie tak jak większość gwiazd i gwiazdeczek ostatnio, czyli nie w internecie, bo zanim zdobyła światową sławę, uczyła się gry na klarnecie i gitarze, a własne piosenki zaczęła pisać już jako nastolatka, czyli umiejętność gry na czymkolwiek jeszcze się przydaje, jakby co. Nie wiem, czy potrafią na czymś grać Gibbs, Kukon i Jonathan, ale potrafią robić dobre bity. Ty masz to dzisiaj dziewiątka.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

Duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę Hopbency w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym, tego im życzymy, to Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz jedna z premier tego tygodnia. Ariana Grande. Słuchajcie, jej brat oficjalnie stwierdził głośno, że Ariana Grande to jest najlepsza piosenkarka na świecie. Kto się zgodzi w komentarzach? Ariana Grande premierowo w RMF Max, tak na wieczór. Hate that I made you love me.

0: A piłkarska raczej nam się jeszcze nie znudziła. Shakira i Burna Boy, Daj Daj, to dzisiaj 7 na liście Hot Bands. No trochę szkoda, że nie możemy kibicować biało-czerwonym, ale są Polacy na stadionach. No i Robert Lewandowski był ostatnio w Chicago podziwiać najlepszych piłkarzy. Prawie tak dobrych jak Robert. My też odliczamy najlepszych. Lista Hot Bands, za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Wiktor Waligura.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz

0: Expert.pl. Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
1: Dla ciebie 500 zł.
2: Dziękuję w takim razie.
0: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Jego kariera to dowód na to, że nie możemy omijać imprez karaoke, bo może ktoś ze znajomych, może ty masz talent. Cameron Whitcomb też śpiewał na karaoke. No i w końcu przyjaciele powiedzieli: hej stary, masz talent, weź się gdzieś zgłoś. No to się zgłosił. I jest w poczekalni listy Cobenz Cameron Whitcomb, Kanada, w numerze Kingdom of Fia. Był w amerykańskim Idolu i teraz może być na szczycie w Polsce. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę zestawienia, a tutaj wciąż z nami Tame Impala, ale w remiksie Jenny Dracula.

Mogło być California 11 albo Massachusetts 15, a jest Alabama 10. Do tego latamy w tym tygodniu nasz klubowy importaż ze Stanów. Moonlight i Fordo, Alabama 10 czeka na debiut może jutro rmfmax.pl. Jeszcze dzisiaj przed miejscem pierwszym w poczekalni nowość od Robina Schulza, a my otwieramy już pierwszą trójkę. Tutaj Roxy w bardziej energetycznym wydaniu. I jeszcze White, już tak wysoko, już trójka. Chciałam ciebie więcej.

Mówcie, co chcecie, ale ja tutaj słyszę When Love Takes Over Davida Guetty, jak nie jak tak. Czekam na wasze komentarze, czy ktoś też to usłyszał. Robię Żulc i Barbs, świetna nowość, którą polecam wam na słoneczne dni i na te upały, które przed nami. Better Times. Głosujecie na rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj Roxy i White, Chciałam Ciebie Więcej. Dwójka należała do Holendrów. Another, House, Talk to You. A na miejsce pierwsze wraca ten duet. Po latach ponownie jedynka także w Polsce. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Najwięcej waszych głosów na hop dla Beauty and the Beat. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: Polish Believers mogą świętować Justin Bieber, Nicki Minaj, ponownie najlepsi w Polsce Beauty and a Beat. Zostańcie z RMF Max, wracam z ciekawymi nowościami i z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Wojewski. Dobry wieczór, uszanowanie, wtorek. No, do weekendu ten czas szybko nam minie, bo fajne rzeczy dzieją się w Bydgoszczy. Dzisiaj na przykład Over the Underpub udostępnia swoją scenę wszystkim utalentowanym bydgoszczanom. Open stage. Kto śpiewa, kto rapuje, kto recytuje, albo robi stand-up, może się pochwalić swoim talentem. Pojutrze, w czwartek, koncert w Fabryce Lloyda. Do Bydgoszczy przyjeżdża Grzegorz Turnau, a w piątek w tym samym miejscu będzie trochę głośniej. 25-lecie grupy Happy Set i to właśnie oni wystąpią w Fabryce Lloyda. Też w piątek w LJS koncert Montana Country Band, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o plany na najbliższy weekend. W Mózgu w piątek wystąpią Noko i Nowika, a w sobotę to ponownie Fabryka Lloyda, koncert Problem. No i też w sobotę bydgoscy bluesmeni w Bosco Bar, a do tego jeszcze sobota w wakacyjnym klimacie z leżakami w Wake Parku i tutaj o dobry muzyczny klimat zadba DJ Duch.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. I po reklamie.

0: business real.
1: Let's go.
2: Don't kill my vibe.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
3: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W New Jersey rozpoczyna się jedno z najciekawych zapowiadających się spotkań pierwszej kolejki mundialu, bo do gry wkracza Francja. Wicemistrzowie świata ponownie zagrają z Senegalem, który debiutował w mistrzostwach w 2002 roku. Wtedy, 24 lata temu, drużyna z Afryki sprawiła wielką sensację, bo pokonała 1-0 broniących tytułu Francuzów. Co ciekawe, wielu piłkarzy reprezentujących Senegal uczyło się grać w piłkę we Francji.
4: Czy de facto, jak teraz z taką Francją, bo ty też spółka kadry to byli piłkarze urodzeni, wychowani we Francji. Wielu z nich pewnie by grało w kadrze Francji, ale byli trochę za słabi, więc wybrali tą kadrę Senegalu. Dziś jest podobnie.
3: Zauważa piłkarski ekspert Rafał Dębiński. Mecz Senegal-Francja właśnie się rozpoczyna. W drugim spotkaniu grupy I Norwegia zagra z Irakiem. Początek o 24 czasu polskiego. O 3 mecz grupy J, broniąca tytułu Argentyna, zagra z Algierią. Ten mecz z wyraźnym polskim akcentem, sędzią głównym będzie Szymon Marciniak.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair.

Pozostańmy przyjaciółmi. Back to Friends. Somber wieczorowo. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze ulubione kawałki. Będzie sporo nowości. Teraz Eminem. Człowiek, którego podziwiamy, to gość, który kiedyś odrzucił propozycję wspólnej trasy z 50 Centem i doktorem Dre i jeszcze ze Snoop Doggiem. Zarobiłby na trasie 100 milionów dolarów, ale odmówił, żeby spędzić więcej czasu ze swoją córką. No, córcia już dorosła, a Eminem został dziadkiem, ale nie słychać. No, na pewno nie w tym numerze.

I ciebie też bardzo, męskie granie orkiestra. Teraz nowość, którą polecam bardzo. Kolejna premiera tego tygodnia. Zróbcie głośniej, bo wraca do nas DJ Toby Romeo, który pochodzi z pięknego Salzburga w Austrii. Urodził się już w XXI wieku, jakby co? Jako nastolatek zaczął produkować muzykę zaledwie w wieku 15 lat i już wtedy występował na dużych festiwalach, na przykład na Electric Love. No i po drodze remiksował także swoich idoli, Alana Walkera czy Davida Guetta. Toby Romeo, do tego

Dance in Love, Alan Walker, wieczorowo w RMF Max. O tej porze już można sobie odpocząć, a nawet trzeba, od roboty i od szkoły, chociaż jeszcze trochę tej szkoły zostało. No to zanim skończy się szkoła, możecie się sprawdzić, okej? Nie będzie ocen, ale można się przetestować w naszym nowym ortograficznym quizie na rmfmax.pl. No to kto pamięta, kto wie, okej? Nie będzie ocen, ale można się przetestować w naszym nowym ortograficznym quizie na rmfmax.pl. No to kto

0: uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
6: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: 20 numeru tańczymy przez ostatnie miesiące. Jazzy i Spritz, Can't Deny It. Za chwilę nowość od Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Akurat ten numer poleci na 19 urodziny dla Malwinki, nie tylko od rodzinki, ale także Malwina od twojego chłopaka Mateusza. Zostawiajcie życzenia na rmfmax.pl. Malwina ma dzisiaj swoje święto, urodziny na maksa. Malwina, jak on pięknie napisał: dziękuję, że jesteś i że mogę być częścią twojego życia, aby ten rok kolejny był pełen pięknych chwil, niezapomnianych przygód. Malwina, oczywiście z Mateuszem, wszystkiego najlepszego. I dla ciebie nasza nowość w RMF Max, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. No właśnie, może to o tobie. Girl Next Door. RMF Max. RMF Max.
1: Let's go.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra. No jeszcze dzień, jeszcze dwa i upały przyjdą nareszcie. Chociaż nie wszyscy chyba się cieszą, jak jest za gorąco, no ale w końcu nie będzie zimno. No to tylko graba szybko przypomni, że trzeba sprawdzić, gdzie są wasze wiatraczki, wentylatory, bo później może się okazać, że będą kolejki albo nie będzie, jak będzie za gorąco. No te upały już niedługo i na te cieplejsze dni taka nota w RMF Max. Eben i jego Halo.

0: pyta, jak wam się wkręciło i który hit Dawida chcecie wyżej na liście Hot Bands. Tutaj ten nowy, Dawid Podsiadło, jego na błysk, ale w zestawieniu jest jeszcze Sezon, tak więc ten pierwszy czy ten drugi, a może pierwszy i drugi w pierwszej trójce. Sprawdzajcie hity, głosujcie na rmfmax.pl. Za chwilę u mnie Andy Dust, wrócimy też do House'ów. Czeka Bob Sinclair i jego I Can't Wait.
1: Reklama.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.

0: My widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80%.
2: Brams, nasza nowość wieczorowo. Hit the Wall.

All I Know, wieczorne bity od ekipy Rudimental. Polecam na podróże małe i duże właśnie, kto myśli o wakacjach. Podobno najbardziej popularnymi kierunkami późnych wakacji Polaków są takie kraje jak Grecja, Turcja czy Tunezja. Ale po co komu? Egipty, Tunezje, wypoczynek na działce, wiadomo, najlepszy. W szczególności, że idzie do nas poprawa pogody, tak, leci ciepłe powietrze z Afryki. No i u nas też będzie słoneczny hicior. Za kilka minut nowość, jaką przynosi na wakacje Hurzel.

Oscar Sims, jedna z gwiazd naszej tegorocznej trasy Lato na Maxa. Pozdrowienia dla tych, którzy bawili się z nami w sobotę w Malborku. Wkrótce kolejne przystanki na naszej trasie, szczegóły jeszcze dzisiaj wieczorem. Ale teraz zapowiedziana nowość to Hurzel, który może tak trochę obraził się na Davida Guetta, bo David tak głośno, publicznie powiedział, że już chyba za dużo tych afrohausów mamy ostatnio. A Hurzel to przede wszystkim afrohausy, tutaj bardziej hausy. Hurzel Ultra na te, polecam wam ten beat, Moving to the Sun.

Od Bauza. Teraz wiadomość dla 40-latków, którzy słuchają jeszcze o tej porze RMF Max. Jeszcze nie śpicie? Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne twierdzą, że ludzie po 40 roku życia powinni pracować maksymalnie 3 dni w tygodniu. Tylko weź to powiedz, przedstaw swojemu szefowi albo weź to obroń w ZUS-ie. Proszę przekazać wujkowi, cioci, rodzicom, jeżeli nie słyszeli. 3 dni w tygodniu. Chyba każdy by tak chciał.

0: Nasza nowość Teddy Swims wraca, jest już na liście Hobbens i jego Mr. Know-It-All. Teddy Swims to taki człowiek orkiestra, bo zanim odniósł światowy sukces, to śpiewał w zespołach grających bardzo różne gatunki, od rocka i metalu, oczywiście po soul i R&B. Zresztą w swoich produkcjach często miesza właśnie takie style. Zostańcie z nami za chwilę. Aktualna jedynka na liście Hobbens, rządzą w RMF Max Justin Bieber i Nicki Minaj. Max.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrot mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: I po reklamie.

Także Stadiony zrobił to u siebie w domu w Paryżu. Tutaj jego nowość, David Guetta i Bibi Rexha po raz kolejny razem w numerze Sergeos. W jednym z ostatnich występów nawet gościnnie pojawiła się Jennifer Lopez na jego pięknej scenie na stadionie, a już niedługo będziemy słuchać być może kolejnego Guetty, bo na scenę wkracza Elvis Guetta, syn Davida Guetty. Radzi sobie świetnie w klubach, może niedługo także na liście Hot Bands.

0: Juno, to asi nasza kolorowa bryska, a teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę Lato na Maxa. Już niedługo będziemy w Wadowicach, ostatnio bawiliśmy się w Malborku, przywozimy wam scenę, gwiazdy, naszą radiową ekipę. Relacje sprawdzicie także na rmfmax.pl, a na naszej scenie w trakcie tego lata także Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz dla całej rodzinki, i Grupson, Cymsu, Zalia oczywiście i Mortalcio. Więcej na rmfmax.pl. Z zaproszeniem do Wadowic już wkrótce ten kawałek. Fukaj i Liwka, nasza nowość, Chce Więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Good Boys, Daya i Albi. Taki klimat wieczorowo w RMF Max. Teraz wiadomość dla tych, którzy chcieliby poznać kogoś ciekawego, a nie udaje się w internecie. No to może poznacie kogoś w bibliotece, tak jak kiedyś, tak bardzo oldschoolowo. Stara szkoła, idziemy do biblioteki, może ktoś będzie czytał to samo. A wiecie, że na przykład w Finlandii to są takie biblioteki, gdzie wypożycza się nie tylko książki, ale również instrumenty muzyczne, maszyny do szycia, a nawet sprzęt sportowy. I może to jest pomysł, może byśmy sobie razem coś poszyli, zrobili jakiś obrusik.

0: bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, gdy przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już te nogę, bo nad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe.

Tak bardzo mi przykro, nasze odkrycie Dominik Czusz w RMF Max. No i żeby nie było nikomu przykro, w weekend, kiedy ma się zrobić naprawdę gorąco, trzeba być gotowym na plan B. Ostatnio to było chłodniej, ale trzeba sobie przypomnieć, gdzie są moje shorty, gdzie są moje sandały. Jak ktoś będzie weekendowo wychodził rano, to najlepiej tak, wiecie, no, na cebulkę, żeby później nie było, że będzie za gorąco i znowu będziemy narzekać. Jak zimno, to zimno, a jak ciepło, to nie, no znowu za ciepło. Teraz Zosia Wójcik wieczorowo, gdy jeszcze chłodniej. Niewidzialna.

Taki klimat robi nam wieczorowo Metzner. Jego gotam w RMF Max. Ciekawe, gdzie spędzi wakacje. A na wakacje polecam także nasze nowe quizy na rmfmax.pl. Właśnie, bo mogą być także wakacje palcem po mapie. Kto zna doskonale Globus i niektóre atrakcje, w szczególności zabytkowe. Co ty wiesz o najsłynniejszych zabytkach na świecie? Nie tylko o zamku w Malborku. Kto będzie najlepszy jeszcze, zanim skończy się dzień? Zapraszam teraz na rmfmax.pl.

Wieczorem odkrywamy polskie gwiazdy, polskie głosy, polską muzykę. Tutaj Wołyniec i jego Scrabble. Jutro też będą takie bity, a nasz czas wystartujemy wieczorowo, w środę o 20:00, od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości i premiery, kawałki już na tegoroczne wakacje. Głosujecie pod rmfmax.pl. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć!

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.